0: największego wycieku danych w historii Polski. Nowy kierunek śledztwa po śmierci dziecka w akwaparku i niezwykły spektakl na niebie, zaćmienie słońca, oglądały tysiące ludzi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Po jednym z największych wycieków danych w historii kraju wczoraj w niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych i dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków. Poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. PESEL najszybciej można zastrzec za pośrednictwem mObywatela.
1: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
0: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
0: Zdaniem śledczych w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Było mrocznie, ale i spektakularnie. Wczoraj nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. Jak to wszystko wyglądało?
3: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
4: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
5: No nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
6: Fascynuje nas tajemnica wszechświata, niezbadany wszechświat.
0: Mówili warszawiacy, którzy zaćmienie oglądali w Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalnie imię Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi z serii okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną.
7: Ania, chodź, chodź!
8: Płyń po morzach i oceanach świata. Nadaje ci imię Wicher.
9: Brawo, udało się.
10: Wicher dołączy do floty jako fregata. Bronić, patrolować, z dumą reprezentować biało-czerwoną banderę na arenie międzynarodowej.
0: ORP Wicher zostanie dzisiaj z pokładu specjalnej barki spuszczony na wodę, po czym wróci do stoczni na wyposażenie i uzbrojenie jego wnętrza. Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku. Wszystkie 3 mają być gotowe do 2031.
11: Sporo słońca, a na zachodzie wręcz bezchmurnie. Najchłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu około 20 stopni, w centrum do 23, na zachodzie nawet 27.
12: Radio i wszystko gra.

Bonton Radio i wszystko gra. I'm gonna eat my double heart.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór. Rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
7: Reklama.
8: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Pod

0: reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Reklama.
7: To jest

0: Za chwilę wrócimy do ogromnego wycieku danych. Potem Marcin Romanowski, polityk, wnioskuje o listę żelazny. Częściowe zaćmienie słońca za nami.
1: Taka pomarańcza nadgryzioma.
0: Emocji nie brakowało. Marcin Szamiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków, choć m.in. o numery PESEL i historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali ich za nie okupu, nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
0: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały obce służby. Niemniej rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził wieczorem, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Mecenas Bartosz Lewandowski napisał na platformie X, że ma nadzieję, że sąd okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda byłemu wiceministrowi i politykowi PiS list żelazny, by mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce. Stołeczny sąd potwierdził otrzymanie wniosku w tej sprawie i że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Przenosimy się do Kolumbii. Kolejny cud, mówią ratownicy o wydobyciu 32-latki spod gruzów budynku w mieście Pereira w Kolumbii, którą w poniedziałek nawiedziło trzęsienie ziemi. Kobieta trafiła do szpitala i walczy o życie. Wcześniej miało u niej dojść do zatrzymania krążenia i była reanimowana. Wczoraj władze Kolumbii podały, że aktualny bilans kataklizmu to 265 ofiar śmiertelnych i blisko 500 zaginionych. To było ledwo kilkadziesiąt minut, ale jakich? Wieczorem w większej części Polski można było obserwować częściowe zaćmienie słońca na balkonach, dachach czy wzniesieniach i to nawet okiem uzbrojonym tylko w przyciemnione okulary.
1: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryzioma. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to bardzo rzadko to się dzieje.
3: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy takie ogromne.
0: W Hiszpanii z kolei zaćmienie słońca było całkowite. Tłumy obserwatorów zjechały do tego kraju, wyprzedano niemal wszystkie noclegi. Następne również częściowe, choć widziane głównie na południu Europy i w Afryce zaćmienie, będzie już za niecały rok. Osoby, które poświęcają na trening siłowy 90 do 120 minut tygodniowo, mają o 13% niższe ryzyko śmierci niż te, które w ogóle nie wykonują takich ćwiczeń. Wynika z badań naukowców z Harvardu. Jeszcze większe korzyści wiążą się z połączeniem treningu siłowego z aktywnością aerobową, czyli na przykład krótkim półgodzinnym bieganiem, pływaniem, marszem czy jazdą rowerem w tempie, które pozwala swobodnie oddychać i rozmawiać.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Ostatnie warunki pogodowe, głównie spore ilości opadów, przełożyły się na to, że w lokalnych lasach obrodziło grzybami, a tym samym pojawili się również miłośnicy ich zbierania. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Chełmie przypomina, że przed przygotowywaniem znalezisk do spożycia warto skorzystać z porad certyfikowanych grzyboznawców w jej placówce. Polacy spożywają coraz więcej owoców, a potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego. W ubiegłym roku wyniosło ono średnio niecałe 4 kg na osobę, podczas gdy dekadę temu było to nieco ponad 3,5 kg. Młodzi czytelnicy z Chełma wciąż mogą wziąć udział w wakacyjnym konkursie pod hasłem Wyślij książkę na wakacje. Chełmska Biblioteka Publiczna przypomina, że zgłoszenia przyjmowane są przez cały miesiąc. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 17.30.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Najpogodniej na zachodzie, ale generalnie w całym kraju nie powinno dziś zabraknąć słońca i nie będzie padać. Najchłodniej około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Najcieplej na zachodzie Polski do 27 stopni.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Dzień dobry w czwartek, coraz bliżej weekendu, aż się buzia sama uśmiecha, jak jeszcze tak słyszę, raz z jednej, raz z drugiej strony, tu impreza taka, tam koncert taki, to naprawdę ten weekend może być ciekawy. No a pogoda też powinna dopisać, więc wszystko gra na ten moment. Aktualnie gra nam już Radio Bonton na 104,9 FM, a raczej będzie grać, bo na razie mamy za sobą treści mówione i mówimy też im dosyć, stop, wystarczy, czas na muzykę. Aktualnie witam Was 6 minut po 7.

0: Czas na weryfikację kartki z kalendarza. Sprawdzimy, co tam ciekawego można z niej wyczytać dzisiaj. 13 sierpnia, 225 dzień roku, 33 tydzień roku. No i swoje imieniny obchodzi Diana, Hipolit, Kasjana, Helena, Jan oraz Maksym. W nietypowych świętach faktycznie nietypowi ludzie się pojawiają. Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Znam takich, którzy piszą lewą ręką. Znam takich, którzy na przykład grają na gitarze leworęcznej. Tak jest, są takie gitary specjalne dla takich osób. Po pierwsze, gratuluję talentu, żeby zagrać na gitarze. Po drugie, no to gratuluję, że udało się takiej osobie nauczyć grać na leworęcznej gitarze. Dla mnie to czarna magia, tak samo jak na przykład, gra na perkusji. To też czarna magia. Czasami są tacy magicy, którzy nie dość, że wykorzystują obie ręce, obie nogi, grając na perkusji, to jeszcze śpiewają. A nam śpiewająco minęła już 7:11.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
7: Bonton na lato.

0: Większość ludzi natura tak stworzyła, że chętnie i łatwiej posługują się po prostu prawą ręką. Jednak około 8 do maksymalnie 15% całej ludności na świecie to osoby leworęczne. W Polsce to około 8%. Wśród światowych sław leworęczni to na przykład Barack Obama, Angelina Jolie, Książę William, o Billy Gates, słuchajcie, Tom Cruise, Justin Bieber, Lady Gaga, Eminem, no jest tych nazwisk, prawda? Polskie leworęczne gwiazdy to m.in. Joanna Brodzik, Andrzej Wajda, Jerzy Pilch czy Katarzyna Glinka, albo nawet i Krzysztof Penderecki. Jeszcze w latach 70. uważano za wadę leworęczność i tępiono takie osoby, taką w zasadzie wadę, tak, no bo skoro nazywano to wadą, to była to wada. Niestety, bardzo źle oczywiście to wpływało na leworękie dzieci, bo zniechęcało do pisania czy nawet zajęć manualnych. Na szczęście obecnie wiadomo jest, że leworęczność w żaden sposób nie wpływa negatywnie na rozwój. Dzisiaj jest święto właśnie osób, które są leworęczne, więc pozdrawiamy.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Reklama.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Rakon serca.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Reklama. Mam przyjemność dla Was teraz przedstawić najświeższe informacje, a nie przedstawić, tylko jakby zachęcić, zaprosić do wysłuchania, bo nie ja będę się nimi zajmował. Także serdecznie zapraszam, czas na najświeższe lokalne wiadomości Radia Bonton.
10: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Nawet do 8 lat więzienia grozi 47-latkowi z Włodawy. Mężczyzna jest podejrzany o uporczywe nękanie swojej byłej partnerki. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Jak ustalili śledczy, zatrzymany od ponad roku nachodził kobietę w domu, śledził ją, obrażał oraz uporczywie do niej telefonował i wysyłał wiadomości o każdej porze dnia i nocy. Pokrzywdzona w obawie o swoje bezpieczeństwo powiadomiła policję, a funkcjonariusze natychmiast zatrzymali stalkera. Mówi starszy aspirant Daniela Giza-Pyrzyna z włodawskiej komendy.
11: Stalking nie jest zwykłym zainteresowaniem drugą osobą. To zachowanie, które może mieć poważne konsekwencje. Zgodnie z wykładnią prawa uporczywe śledzenie, obserwowanie, nachodzenie, kontaktowanie się wbrew woli drugiej osoby, wysyłanie licznych wiadomości czy też ingerowanie w życie prywatne może zostać uznane za uporczywe nękanie. Prowadzi to do poczucia zagrożenia, naruszenia prywatności, stresu i realnego pogorszenia poczucia bezpieczeństwa u osób dotkniętych tym przestępstwem.
10: Wedle polskiego prawa karnego za stalking grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowuje się do jubileuszu. Najstarsza i jedna z najważniejszych instytucji kultury w naszym mieście będzie wkrótce świętować 120-lecie swojej działalności. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, ludzie kultury, bibliotekarze oraz sami mieszkańcy i czytelnicy.
1: Swoje urodziny nasza biblioteka będzie obchodziła w drugim tygodniu września. Jest to już tradycyjnie tydzień chełmskich opowieści w naszej bibliotece. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa prelekcje, spacerki tematyczne. Przygotowaliśmy specjalne wystawy, w tym wystawę jubileuszową z okazji 120-lecia. Będzie można wypić herbatkę z Marią Pauliną Orsetti i tutaj bardzo pomaga nam sztuczna inteligencja w przygotowaniu tej niespodzianki dla Państwa. Będzie można zwiedzać Izbę Pamięci Longina Jana Okonia i Wojciecha Hetmana, a także umówić się z naszymi bibliotekarzami na spacerek po bibliotece pod tytułem Skarby Biblioteki.
10: Mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor instytucji. Z tej okazji biblioteka otrzymała już pierwszy prezent.
1: Pewien właściciel biura nieruchomości w Kołobrzegu znalazł w swojej szafie książkę wydaną w 1908 roku pod tytułem Z dziejów narodu z oryginalną pieczątką publicznej biblioteki miejskiej w Chełmie. Książka ma numer inwentarzowy 162. Pan się do nas odezwał, przysłał nam tę publikację i myślę, że będzie to jedna z cenniejszych książek w zbiorze naszej biblioteki. I oczywiście udostępnimy ją do obejrzenia dla naszych czytelników.
10: Dodaje Sokołowska. Główne obchody połączone z uroczystą galą zaplanowano na 11 września.
12: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Gmina Wojsłowice ogłosiła przetarg na kompleksową modernizację lokalnej infrastruktury turystycznej pod nazwą Szlak Morsa. Inwestycje zostaną zrealizowane w Wojsłowicach, Majdanie Ostrowskim oraz Rozięcinie, a wykonawcy będą mieli na ukończenie prac 4 miesiące. W samych Wojsłowicach przy ulicy Chełmskiej metamorfozę przejdzie otoczenie naturalnych źródeł i zbiornika wodnego. O szczegółach Rafał Czyżyk z Super Tygodnia.
13: Powstanie tam drewniana kładka dla pieszych, kamienna obudowa źródeł, schody, podesty oraz wyznaczone miejsce na ognisko. Teren ten zyska również nowoczesne ekologiczne oświetlenie. Drugi przystanek na szlaku to Majdan Ostrowski, gdzie inwestycja połączy rekreację z edukacją przyrodniczą i ideą ośrodka trzech kultur. Powstanie tam 100-metrowa drewniana kładka edukacyjno-przyrodnicza oraz dwie duże altany z drewna sosnowego o powierzchni 35 metrów kwadratowych każda. Ze względu bezpieczeństwa zaprojektowano ją bez ścian, co ułatwi ewentualną szybką ewakuację.
10: Na turystów czekać będzie także obrotowy rusz grillowy, miejsce na ognisko i komplety drewnianych stołów z ławami. Ostatnim punktem na trasie jest Rozięcin i tamtejszy ośrodek dawnych kultur i tradycji. Tutaj największą atrakcją będzie nowa drewniana wiata oraz grill z cegły i szamotu z tradycyjnym piecem do wypieku chleba i ciast. Wszystkie prace ziemne będą prowadzone pod nadzorem archeologa. Dodatkowo wykonawcy muszą przestrzegać terminów migracji płazów oraz okresów lęgowych ptaków przy wycince drzew. Mieszkańcy muszą się liczyć z chwilowymi utrudnieniami w ruchu drogowym, o których wykonawca ma obowiązek informować z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem roboczym.
0: Bon ton na lato.

0: skoro już 7.40 i skoro jest już z nami Marcin, no to czas na najświeższe informacje dla kierowców.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Polski rząd co chwila zaskakuje nowymi planami wobec kierowców, obecnych jak też przyszłych. Kolejny dotyczy tych drugich, ponieważ planem jest wprowadzenie okresu ważności dla teoretycznego egzaminu na prawo jazdy. Obecnie teoria jest bezterminowa, ale część ekspertów od bezpieczeństwa uważa, że ma to negatywny wpływ na znajomość przez kierowców zmieniających się przepisów. Nowelizacja ma sprawić, że taki egzamin będzie ważny przez 24 miesiące, więc w sumie to i tak sporo czasu. Czy ten plan się ziści? Jak to mówi klasyk?
4: Na pewno, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra. Here's the key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch.
6: Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Zaczniesz wkrótce budować.

0: oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama. Bonton na lato.

minut przed godziną 8, a my mamy dzisiaj kolejny mocny przykład tego, jak alkohol, no i woda mogą stworzyć śmiertelne połączenie. Słuchajcie, właśnie czytam na naszym portalu supertydzień.pl, że 32-latek nad Jeziorem Białym miał blisko 3 promile alkoholu. Mimo to i tak wypłynął daleko od brzegu, no i ignorował nawet wezwania ratownika. Co więcej, odmówił wejścia na łódź wodnego ochotniczego pogotowia.

0: ratownictwa ratunkowego. Ostatecznie dopiero przy pomocy policjantów udało się bezpiecznie chłopaka sprowadzić na brzeg. Jak widzicie, a raczej słyszycie, to alkohol może bardzo mocno nas zachęcać do tego, żebyśmy robili nierozsądne rzeczy, a więc uważajcie na siebie nad wodą, bo podobno w weekend ma znów ponownie być gorąco.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Peter chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Etna kontra podróżni, nadal problemy z lotem lub powrotem z Sycylii. W weekend powrót upałów, ale to mogą być ostatnie takie dni tego lata. Marcin Krzemiński. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS złożył wniosek o tzw. list żelazny. Co ciekawe, pismo nadał w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Naddniestrze to separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Romanowski wskazał nawet konkretny adres, pod którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany, ale rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
2: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
1: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
0: Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. A propos podróży, pod Tatrami zaczyna się wielki sierpniowy najazd. Zbliżający się weekend to jeden z najbardziej obleganych momentów całego roku.
3: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku. Warto znaleźć szlaki alternatywne, może gdzieś bardziej w Kościelisku, Dolina Lejowa.
0: Podpowiada Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Upały wrócą i to już w ten weekend, ale lato powoli zbliża się ku końcowi, co widać także w prognozach. Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
4: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
0: Na początku przyszłego tygodnia ochłodzi się, a w większości kraju pojawią się deszcze i burze. Wracamy jeszcze na koniec do Italii. To był plasterek smażonej cukinii, przekonuje Włoszka ukarana za jazdę samochodem z telefonem w ręce. Do zdarzenia doszło prawie 6 lat temu. Mandat spory, bo ponad 300 euro, więc kobieta postanowiła bronić się w sądzie. Kierująca nie przekonała do swoich racji sędziów pierwszej instancji i apelacji. Zapowiada więc skargę do Sądu Najwyższego, bo aktualnie musi zapłacić nie tylko spory mandat, ale też prawie 500 euro kosztów sądowych.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Nad morzem i na północnym wschodzie maksymalnie 20 stopni dziś, 23 w centrum, 27 na zachodzie Polski. Tam też najpogodniej, ale generalnie w całym kraju powinno być dziś słonecznie.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Ponton na lato.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska, 7.
12: 5 po 8, witam serdecznie przy mikrofonie Fox. Zapraszam Was na kolejną godzinę programu Bonton na lato.

0: Reklama.
1: Alela Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbrek.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowany na kadra.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Czyta lektor AI.

0: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama. Bonton na lato.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
3: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku A dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 8-letni Jasiek.
4: A dlaczego mydło robi pianę?
3: Jasiu, świetne pytanie, bo wystarczy trochę mydła, wody, kilka ruchów rękami i nagle puf, mamy pianę. Ale skąd właściwie się bierze? Wyobraźcie sobie, że bierzecie zwykłą szklankę wody i zaczynacie ją mocno mieszać. Pojawią się bąbelki? Pewnie kilka, ale szybko znikną. A teraz dodajcie do wody trochę mydła i zróbcie to samo. Nagle pojawia się mnóstwo maleńkich baniek. To właśnie piana. Ale mydło nie tworzy tych baniek z niczego. Najpierw potrzebne jest powietrze. Kiedy pocieramy ręce, myjemy gąbką albo mieszamy wodę z mydłem, do środka dostaje się mnóstwo malutkich pęcherzyków powietrza. I tutaj do akcji wkracza mydło. Mydło sprawia, że woda łatwiej tworzy cienką warstwę wokół tych pęcherzyków. Dzięki temu bańki nie pękają od razu. Można powiedzieć, że mydło pomaga im utrzymać się razem. Jedna bańka obok drugiej i jeszcze jedna i jeszcze tysiące kolejnych. Aż powstaje wielka, puszysta piana. To trochę jak budowanie domu z baloników. Sam balonik jest mały, ale jeśli połączymy ich bardzo, bardzo dużo, powstaje coś naprawdę dużego. A wiecie, dlaczego piana jest taka lekka? Bo właśnie jest w niej przede wszystkim powietrze. Dlatego piano może zajmować dużo miejsca, chociaż znajduje się w niej stosunkowo niewiele wody i mydła właśnie. A teraz mały eksperyment. Możecie zrobić go w domu z rodzicem. Wlejcie trochę wody do szklanki i spróbujcie ją mocno zamieszać. Potem dodajcie odrobinę płynu do mycia naczyń i zamieszajcie jeszcze raz. Co się stanie? Pojawi się dużo więcej piany. Możecie też spróbować dmuchnąć przez słomkę do wody z odrobiną płynu. Tylko pamiętajcie, nie pijemy tej wody. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że piana jest wykorzystywana nie tylko do mycia rąk? Pianę można znaleźć w gaśnicach, środkach do golenia, szamponach, detergentach, a nawet w niektórych produktach spożywczych. Za każdym razem działa trochę inaczej, ale zasada jest podobna. W środku znajduje się mnóstwo maleńkich pęcherzyków gazu otoczonych cienką warstwą cieczy. A więc odpowiedź na pytanie Jaśka brzmi. Mydło robi pianę, ponieważ pomaga tworzyć i utrzymywać maleńkie pęcherzyki powietrza w wodzie. Kiedy takich baniek powstanie bardzo dużo, widzimy je jako puszystą pianę. Czyli następnym razem, kiedy podczas mycia rąk zobaczycie pianę, możecie pomyśleć: oho, właśnie oglądamy miliony maleńkich baniek powietrza. Dziękujemy ci, Jasiu, za pytanie, które zabrało nas prosto do świata baniek i piany. A jeżeli wy macie własne a dlaczego, koniecznie podzielcie się nim z nami. Poproście rodzica o nagranie pytania i wysłanie go na k.miszczyk@radiobonton.pl, bo może to właśnie wasze pytanie rozpocznie kolejny odcinek naszej audycji. Do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.

0: Słuchajcie, Radia Bon Ton, aktualnie 20 minut po godzinie 8, a ja czytam właśnie o indyjskiej grupie kobiet, Gulabi Gang. Kobiety, które odnajdują i wymierzają karę kijami, słuchajcie, ale także i miotłami, przemocowym mężczyznom. Także tam, gdzie mężczyźni nadużywają swojej siły, tam pojawia się gang kobiet. Ciekawie w sumie wyglądają, od razu można się bać. Co prawda, grupa nie jest jakąś nową formacją, bo została założona w 2006 roku w Indiach. No a członkinie tej organizacji można łatwo rozpoznać po charakterystycznych, jasno, no takich jaskrawo różowych sari, które symbolizują kobiecą siłę i solidarność. Ich podstawowym atrybutem są właśnie tradycyjne drewniane kije. No, te kije mogłyby się trochę tutaj przydać w naszym kraju, no ale takich grup formalnie albo nawet i nieformalnie stworzonych na ten moment nie ma. No, ale podejrzewam, że to kwestia czasu.
1: 104,9 Bon Ton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.

0: 12. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Reklama. Jeśli szukacie wiadomości sportowych, to właśnie idealnie dobrze trafiliście, bo na antenie Radia Bontony 8.30, no i właśnie czas, aby Marcin zaprezentował Wam najświeższe treści sportowe. Oczywiście lokalny sport tutaj gra główną rolę. Posłuchajcie.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Nowi zawodnicy zasilili szeregi siatkarskiego HKS-u Chełm. Jednym z nich jest japoński rozgrywający Yuki Imahashi, dla którego będzie to debiutanckie granie poza swoim krajem w grupie seniorskiej, mówi trener HKS-u Krzysztof Andrzejewski.
5: Ta przygoda z Kazumą otworzyła nam jakby oczy i nasz kierunek poszukiwań również tym razem był japoński. Zawodnik cały czas młody, rozgrywający, 26-letni, który ostatnie kilka sezonów reprezentował barwy bardzo dobrej drużyny Tokyo Great Bears. Miał okazję grania tam m.in. z Bartoszem Kurkiem, z Polakami, z Maciejem Muzajem. Także jest to może nie super doświadczony zawodnik, natomiast potencjał na dobrego rozgrywającego. W zeszłym sezonie był powołany również do kadry Japonii.
4: Następnym zawodnikiem, który dołączył do drużyny z Niedźwiedziego Grodu, jest z kolei Cezary Sapiński, dotychczasowy zawodnik ASEC Krosowi Rzeszów, który na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce rozegrał 157 spotkań, zdobywając ponad 1000 punktów. Przygodę ze sportem rozpoczął od występów w MKS-ie MDK Warszawa, a następnie kontynuował ją w UKS-ie Centrum Augustów, SKS-ie Hajnówka i Ślepsku Malow Suwałki. Kolejne miejsce na podium Kamila Miżwy, reprezentanta teamu Fabryka Sportu i klubu Magnum. Tym razem chełmianin uplasował się w czołówce w zmaganiach Incorsa Cup Level 3, który rozegrał się na strzelnicy Target Alfa Silesia na Górnym Śląsku i był przedostatnią rundą Pucharu Polski PSC.
6: Zawody, które nie wybaczają błędów, każdy błąd rzutuje mocno na wynik. Spotkała mnie przygoda na torze numer 5, awaria broni, myślałem, że to pazur wyciągu, cały czas mi się zacinało. Zrobiłem ten tor 38%, już myślałem, że podium jest poza zasięgiem, ale udało się stanąć na trzecim miejscu. Wśród Polaków byłem drugi, pierwszy był fenomenalny młody Słowak i zrobiłem 99% do Pucharu Polski, przy tym, że już mam dwa razy puchar wygrany, czyli dwa razy po 100, teraz 99, więc naprawdę są dobre wyniki. Jestem bardzo dobrej myśli na koniec Pucharu Polski.
4: Mówił Kamil Miżwa. Oprócz niego w Incorsa Cup startował jeszcze Konrad Wójtowicz, który zdobył 73% w silnie obsadzonej klasie production.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Bonton na lato.

0: Nie ma co się błąkać po mieście, nie ma co szukać informacji o warunkach drogowych gdzieś tam w nawigacjach. Lepiej skupić się na drodze. No ale teraz, jeśli faktycznie chcecie być dobrze poinformowani o tym, co dzieje się na naszych ulicach w Chełmie i w okolicy, to proszę bardzo, Marcin Petruk, może pan coś mądrego podpowie. Minęła już 8:40, więc czas na trafik.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Chińskie samochody nadal mają wzięcie wśród polskich kierowców, co potwierdzają statystyki z ostatnich kilkunastu miesięcy, także z lipca. W zeszłym miesiącu padł kolejny rekord, ponieważ pojazdy z państwa środka stanowiły 15,5% wszystkich nowych rejestracji. Mniej powodów do radości mogą mieć z kolei producenci aut elektrycznych, ponieważ ich udział w rynku spadł o ponad 4%. Jeżeli chodzi o liderów wśród nowych aut, najczęściej wybieranych przez Polaków, to nic się nie zmieniło. Nie zmieniło się nawet całe podium, bo zajmują je kolejno Toyota, Skoda i Volkswagen.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cementonaczne.

0: 10 minut do 9, a ja ponownie odwiedzam nasz portal supertydzień.pl. No i powiem wam szczerze, że czytam o bardzo ciekawym temacie, który was też powinien zainteresować. W zasadzie to wszystkich Polaków. Mały chrząszcz. Słuchajcie, o małym chrząszczu teraz będzie rozmowa, ale o chrząszczu, który nie jest zbyt przyjazny, bo może narobić naprawdę dużo problemów. Opiętek jesionowiec. Zbliża się podobno do Polski. Jego obecność potwierdzono już nawet na Słowacji i Węgrzech. Podobno to groźny szkodnik jesionów, a służby fitosanitarne apelują o czujność. W ogóle sam owad ma metaliczne, niebiesko-zielone ubarwienie, no i mierzy nawet około 14 mm, ale największe szkody robią jego larwy, które żerują pod korą i drążą charakterystyczne kręte korytarze. Uszkadzają w ten sposób właśnie tkanki odpowiedzialne za transport wody, no i składników odżywczych. Efekt? Drzewo zaczyna po prostu tracić liście, zamierają konary, no a przy silnym porażeniu może nawet obumrzeć całe drzewo. Dlatego jeśli ktoś z was zauważy na jesionie nietypowe objawy albo podejrzanego chrząszcza, warto zachować czujność, no i nawet zgłosić podejrzenie służbom fitosanitarnym. Lepiej zareagować za wcześnie niż wtedy, kiedy problem będzie już bardzo trudny do opanowania. Zdjęcie tego niesfornego, malutkiego stworzenia możecie zobaczyć na naszym portalu supertydzień.pl.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
10: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Za chwilę, jakie nasze dane mogły trafić w ręce hakerów? Potem śledztwo po tragicznym wypadku dziecka w łódzkim akwaparku. Jutro wiele urzędów będzie nieczynne z powodu świątecznej soboty. Marcin Krzemiński, przebyte choroby, brane leki, numery PESEL, dokładny adres i inne dane osobowe. Takie dane o blisko 19 milionach Polaków hakerzy wykradli z serwisu MyDoktor i teraz domagają się okupu za ich nieujawnianie.
1: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
0: Zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Są przypuszczenia, że dane wykradli hakerzy z Indii lub Rosji, ale raczej nie było to zlecenie obcych służb. Wkrótce każdy z nas będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane wyciekły, ale nie ma co czekać i najlepiej czym prędzej zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel, urzędzie gminy czy oddziale banku. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenów oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
0: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Przed nami świąteczna sobota, a to bardzo ważna informacja w kontekście załatwiania spraw urzędowych, bo wolne za ten dzień już jutro, czyli w piątek, odbierają sobie pracownicy urzędów skarbowych, ZUS-u czy urzędów wojewódzkich. Nieczynne będą też niektóre urzędy miast i gmin, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku, no ale wolnego nie robią sobie na przykład urzędnicy w Warszawie, to znaczy robią, ale tydzień później. Generalnie warto sprawdzić w internecie, gdzie wizyta jest możliwa, gdzie warto się pospieszyć lub poczekać do poniedziałku. Dodam, że pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny nawet do 60 tysięcy złotych. Do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek, by 300 plus na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu. ZUS przypomina o tym rodzicom i opiekunom dzieci, które się uczą, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
3: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 miliony 185 tysięcy wniosków na przeszło 3 200 tysięcy dzieci. Łącznie ZUS wypłacił już ponad 780 milionów złotych.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: W miejscowości Nowiny w gminie Chełm rusza budowa pierwszego w tym regionie stacjonarnego hospicjum. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego w Chełmie podpisało właśnie umowę na realizację pierwszego etapu projektu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w Dniach Poradnictwa Emerytalno-Rentowego, które odbędą się w siedzibie instytucji w Lublinie od 15 do 17 września. Zapisy ruszają w najbliższy poniedziałek, a formularz i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej ZUS-u. Jak wynika z danych, aż 60% Polaków nie potrafi odciąć się od obowiązków służbowych podczas urlopów, a 10% z nich celowo pracuje w tym czasie, wykonując swoje zadania z innego miejsca. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 9:30.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Od 20 do 27 stopni maksymalnie. Najcieplej na zachodzie Polski, najchłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Dużo słońca, najpogodniej na zachodzie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
7: Ponton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Wyobraźcie sobie, że wchodzimy na szczyt wieżowca albo jakiegoś drapacza chmur, no i zrzucamy monetę. Czy może okazać się ona śmiertelna dla jakiegoś przechodnia na dole? Ale sprawdzimy ten fakt już za chwilę na naszej antenie. Na aktualnie 6 minut po 9. Witam Was, Dominik. Cześć.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
5: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
12: Bonton na lato.

0: Słuchacie Radio Bonton, 20 minut po godzinie 9, a my sprawdzamy dość ciekawe fakty, pewnie nikomu do niczego niepotrzebne, chociaż gdybyście przypadkiem byli gdzieś na szczycie drapacza chmur i mielibyście jakąś monetę w kieszeni i nagle okazałoby się, że wypadła i poleciała gdzieś w kierunku ludzi, no to pytanie teraz, czy stanie się śmiertelną bronią? Choć w popkulturze często powiela się ten mit, fizyka weryfikuje podobne teorie. Spadający obiekt rzeczywiście przyspiesza, okej, jednak no nie dzieje się to tak bezkolizyjnie i bez końca. Najważniejszym pojęciem jest tutaj prędkość graniczna, w której siła oporu powietrza zrównoważy siłę grawitacji. No i od tego momentu moneta po prostu przestaje przyspieszać, no i opada w dół ze stałą, taką mocno ograniczoną szybkością. Nawet najcięższy polski bilon o nominale 5 zł waży zaledwie około 6,5 grama. Taka masa w połączeniu z działaniem atmosfery sprawia, że rzucona z wysokiego piętra moneta co najwyżej lekko uszczypie przechodnia. Wybór wyższego budynku absolutnie niczego nie zmieni, ponieważ opór tego powietrza skutecznie stawia jej tam granice. Śmiertelny postrach, ten bilon mógłby posiać jedynie w próżni, gdzie brak po prostu atmosfery pozwoliłby mu na swobodne rozpędzenie się.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbshełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
5: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
6: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Reklama.
9: Treści złożone z informacji dotyczących naszego regionu, naszej okolicy, naszego miasta, może nawet i ulicy, na której mieszkacie, już teraz mamy do przedstawienia na naszej antenie na 104,9 FM, więc posłuchajcie najświeższych lokalnych wiadomości.
10: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. W miejscowości Nowiny w gminie Chełm rusza budowa pierwszego w tym regionie stacjonarnego hospicjum. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego w Chełmie podpisało właśnie umowę na realizację pierwszego etapu projektu. Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w sierpniu, a za ich wykonanie odpowiedzialna będzie firma ze Srebrzyszcza. Pierwszy etap robót obejmie wylanie fundamentów oraz wzniesienie konstrukcji parterowej budynku przeznaczonego dla 12 pacjentów. W planach są pokoje jedno- i dwuosobowe. Każdy z osobną łazienką dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Chorym pomoc zapewni wykwalifikowana kadra medyczna, która będzie miała do dyspozycji specjalistyczne gabinety lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne oraz psychologiczne. Placówka powstanie w wyjątkowym otoczeniu przyrody na skraju rezerwatu Bagno Srebrzyskie. Stowarzyszenie nie dysponuje obecnie środkami na sfinansowanie całego planowanego kompleksu, dlatego organizatorzy liczą, że rozpoczęcie robót i pojawienie się pierwszych murów zachęci darczyńców firmy oraz instytucje do dalszego wsparcia finansowego tego dzieła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w dniach poradnictwa emerytalno-rentowego, które odbędą się w siedzibie instytucji w Lublinie od 15 do 17 września. Zapisy ruszają w najbliższy poniedziałek, a formularz i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej ZUS-u. Liczba miejsc jest ograniczona.
11: Lublin odwiedzą specjaliści niemieckiego ubezpieczyciela, czyli Deutsche Rentenversicherung. Razem z ekspertami ZUS będą odpowiadali na pytania o prawo do emerytur i rent w Polsce i Niemczech, zasady ich naliczania, łączenie okresów ubezpieczenia z Polski i Niemiec, a także całą procedurę składania wniosków o świadczenia międzynarodowe. Oczywiście z przedstawicielami niemieckiej instytucji będą tłumacze, porady są bezpłatne.
10: Mówiła Małgorzata Korba, rzecznik ZUS-u w województwie lubelskim. Niemcy są krajem, do którego instytucja przekazuje najwięcej emerytur i rent. W ubiegłym roku pobierało je niemal 30 tysięcy osób, które mieszkają u naszych zachodnich sąsiadów i które kiedyś pracowały i odprowadzały składki w Polsce. Z drugiej strony niemiecki zakład ubezpieczeń też wypłaca swoje świadczenie Polakom, którzy wrócili do ojczyzny.
12: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Jak wynika z danych, aż 60% Polaków nie potrafi odciąć się od obowiązków służbowych podczas urlopów, a 10% z nich celowo pracuje w tym czasie, wykonując swoje zadania z innego miejsca. Czy chełmianie należą do tej grupy? Czy jednak potrafią zupełnie odciąć się od kwestii służbowych w czasie urlopu? O to pytała Martyna Kociubińska.
13: Czy ciężko odciąć się od pracy? Czy sprawdzają Państwo maile, telefony?
14: Sprawdzam, tak.
15: Kiedy przychodzi czas odpoczynku, staram się go wykorzystać dla swojej rodziny. Nie odbieram wtedy maili, nie odbieram telefonów. Myślę o tym, żeby odpocząć.
13: A jaki jest Pani sposób na relaks?
15: Zawsze planujemy jakiś wypoczynek taki z rodziną, wyjazd na przykład gdzieś nad jezioro, jakiś nad jakąś wodę, żeby po prostu też zmienić miejsce otoczenia i też troszeczkę od domu odpocząć i od takich codziennych obowiązków.
13: A jaki jest Pana sposób na odpoczywanie?
14: Spędzanie czasu z rodziną.
16: Ja tam jestem pracoholik, także mniej odpoczywam, więcej pracuję.
10: Dane pokazują, że niemal 1/3 osób pracujących podczas urlopu stale sprawdza służbowy telefon i odbiera połączenia, zaś 17% jest w gotowości do wykonywania zadań przełożonych. 40% Polaków deklaruje natomiast, że w czasie odpoczynku zupełnie odcina się od pracy.
17: Bon ton na lato.

0: Jak nie do Żynki, to jakieś zjazdy, zloty motocyklowe i tak dalej. Jest sporo tych wydarzeń kulturalnych w naszej okolicy. Na ten weekend również szykuje nam się kolejna dawka ciekawych wyzwań, więc wybierzcie coś dla siebie, a nasza koleżanka już teraz wam przedstawi co, jak i gdzie. A wy decydujcie, co wybrać.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dziś wybierzemy się w wyjątkowe miejsce na mapie naszego miasta. Do Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Partyzantów 40. W jej patio kryje się przestrzeń poświęcona dwóm postaciom, które bezsprzecznie kształtowały tożsamość i słodki smak Chełma, pisarzowi i regionaliście Longinowi Janowi Okoniowi oraz wybitnemu mistrzowi cukiernictwa Wojciechowi Hetmanowi. O tej wyjątkowej inicjatywie opowiedziała mi Małgorzata Chmielewska, kierownik działu zbiorów regionalnych i czytelni Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
4: Dzień dobry Państwu. Chełmska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza do odwiedzenia Izby Pamięci Longina Jana Okonia i Wojciecha Hetmana. Dwóch wybitnych chełmian, których połączyła wieloletnia przyjaźń, pasja do rodzinnego miasta oraz potrzeba pielęgnowania jego historii i tradycji. Jak wszyscy wiemy, Longin Jan Okoń był pisarzem, poetą, pedagogiem i regionalistą, autorem m.in. opowieści Niedźwiedziego Ogrodu. W swojej twórczości utrwalał historię, legendy i tradycje ziemi chełmskiej, pozostając przez lata jednym z najbardziej rozpoznawalnych literackich ambasadorów Chełma. Wojciech Hetman zapisał się w historii miasta jako ceniony mistrz cukiernictwa, przedsiębiorca i pasjonat lokalnej tradycji. Jest człowiekiem głęboko związanym z Chełmem, jego mieszkańcami oraz życiem społecznym miasta. Któż nie pamięta jego wspaniałych pączków? W Izbie Pamięci zgromadzono liczne pamiątki związane z życiem i działalnością obu panów. Te zbiory przybliżają sylwetki obu postaci, ich dokonania, zainteresowania, wieloletnią przyjaźń oraz wkład w rozwój i życie kulturalne Chełma. Jest to wyjątkowe miejsce, które pozwala nie tylko zgłębić dorobek Longina Jana Okonia i Wojciecha Hetmana, ale również poznać fragment historii Chełma zapisanej w losach ludzi szczególnie zasłużonych dla naszego miasta. Także serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że Izba Pamięci jest wyjątkowa i należy ją odwiedzić.
3: Zamiast tylko słuchać o historii, postanowiłyśmy przejść się po samej ekspozycji. Izba, która początkowo od grudnia 2020 roku upamiętniała jedynie autora opowieści Niedźwiedziego Ogrodu, niedawno wzbogaciła się o zbiory związane z Wojciechem Hetmanem. Gdy staje się przed gablotami, historia nagle nabiera bardzo osobistego wymiaru.
4: W gablotkach możemy znaleźć korespondencję, której jest bardzo dużo. Tutaj znajduje się tylko wycinek tej korespondencji. Mamy tutaj pogrupowane szeregi kopert, pocztówki, listy, łącznie z książkami, które otrzymywał, z dedykacją. Znajdują się też eksponaty typowo indiańskie, między innymi te rzeźby w drewnie. Możemy również zobaczyć całą kolekcję książek, które nam przekazał, a także meble. To są oryginalne meble Longina Jana Okonia. Możecie Państwo w Izbie Pamięci oczywiście zobaczyć również fotografie z jego dzieciństwa i młodości. Mamy również ordery, wszelkiego rodzaju odznaczenia. Sąsiadem Longina jest Wojciech Hetman i tutaj tych odznaczeń to już nie zliczę, jest ich bardzo dużo. Dostał Złoty Laur, oprócz tego niedźwiedzia chełmskiego biznesu. No i oczywiście znany nam pączek z nadzieniem różanym, za który dostał nominację i niedźwiedzia chełmskiego biznesu.
3: Ta ekspozycja to absolutna skarbnica lokalnych wspomnień. Pamiętajcie, że izbę w patio biblioteki przy Partyzantów 40 możecie odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. A jeśli nabierzecie apetytu na więcej, pozostała część bogatych archiwów czeka na Was w czytelni. A co dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury?
2: Miesiące prób, aby w połowie tego roku z Katowic przyjechać.
5: przywieźć do Chełma kilka złotych i srebrnych krążków. Janek Zieliński z tej strony, a już po godzinie 18 w segmencie Młodzi w Kulturze usłyszycie o sukcesach tancerzy z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, którzy wyróżniają się ciekawymi stylami. Nie są to typowe tańce, które są widoczne na różnych zawodach, na różnych parkietach. No tutaj mamy do czynienia ze swingiem, z rock'n'rollem, no i gdzieś o swoich odczuciach, o tym, jak było na miejscu, o samym tańcu i o planach na przyszłość opowiedzą właśnie członkinie z grup młodzieżowych tanecznych właśnie z chełmskiego MDK. To już za niedługo, w bliżej Kultury w Radiu Bonton. Jeszcze raz zapraszam.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
6: Reklama.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
9: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 20. Cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w galerii

0: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: Bonton na lato.

0: czytam na supertydzień.pl, że w Izbicy miała powstać inteligentna tężnia solankowa przy kolejowej, no ale na razie solanka nie popłynie. Gmina uniemożliwiła postępowanie, bo zgłosiła tylko się jedna firma, no a jeszcze na dodatek jej oferta okazała się za droga. Samorząd przeznaczył na ten cel nieco ponad 100 tysięcy złotych, natomiast wykonawca zaproponował 134 tysiące, czyli różnica prawie 30 tysięcy. Czy to koniec pomysłu? No niekoniecznie, bo gmina może powtórzyć postępowanie, ale albo zdecydować się na zwiększenie budżetu. Na razie jednak zamiast tężni, mieszkańcy będą musieli po prostu uzbroić się w cierpliwość. No a szkoda, bo planowano miejsce, gdzie można byłoby sobie spokojnie usiąść, odpocząć, poddychać powietrzem przy solankowej tężni. Czy Izbica podejdzie do drugiego podejścia? No tego jeszcze nie wiadomo, ale jak się tylko dowiemy, to informacje pojawią się na naszym portalu supertydzień.pl, ale także i na 104.9 FM. Bądźcie razem z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: tym roku start sporych remontów na polskich autostradach. Rodzice w trybie zakupowym, zbliża się rok szkolny. Wiemy, z kim Iga Świątek zagra w finale turnieju w Toronto. Marcin Krzemiński. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. Szymon Kępka.
1: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać 3. pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
2: Chcemy dobudować 3. pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
1: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
0: Ważne dla wybierających się obecnie w Tatry. Od dziś ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. Zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jego zdaniem, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Bosacki dodaje, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
3: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów.
4: Czyli
3: władz Naddniestrza. Możemy oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
0: Bo jak mówi wiceszef polskiej dyplomacji, Mołdawia nie ma możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojska. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy.
5: Wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
6: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie.
7: Myślę, że tak może w 1000 się zamknie. Bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
0: Może pomóc rządowy program 300+, czyli Dobry Start. To 300 zł dla każdego ucznia. Aby dostać pieniądze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca tego miesiąca. Sport. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto. Tenisistka z Kazachstanu w półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Start finału singla w Toronto zaplanowano na północ polskiego czasu.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu w finale turnieju w Toronto. Obie zawodniczki po zaciętych bojach wygrały swoje półfinałowe starcia. Polka ponad 2 godziny potrzebowała, by rozprawić się z Eliną Świtoliną z Ukrainy, wygrywając ostatecznie 6-3, 1-6 i 6-3.
10: Wiedziałam, że mogę się zresetować i po prostu podążając tym planem, który miałam, zaufać swojej grze i cieszyć, że w sumie właśnie na samym końcu najbardziej to się
9: działo. Z kolei Rybakina także w 3 partiach wygrała z Amerykanką Coco Gauff. Świątek do finału zamierza przygotowywać się tak samo jak do wcześniejszych spotkań w Toronto.
10: Już kilka dobrze mi tutaj poszło, to wiadomo, że trzeba te rutyny kontynuować. A na pewno będzie to ekscytujące.
9: A finał odbędzie się tuż po północy polskiego czasu. Dokładna godzina nie jest jednak znana, bo zależy od tego, ile potrwa wcześniejsze starcie deblistek. A wśród panów w finale w Montrealu zagrają Amerykanie rozstawiony z numerem 28 Brandon Nakashima oraz broniący tytułu Ben Shelton. Jeden dzień, jeden medal. Tak spisuje się reprezentacja Polski w Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Po 2 srebrnych medalach jest też ten brązowy za sprawą Jakuba Szymańskiego. Nasz płotkarz udowodnił, że stać go na dobre wyniki także na otwartym stadionie.
11: Najważniejsze, że się udało. Jeszcze może troszkę gorsze wyniki, ale chyba się opłaciło. Już teraz jest stabilność.
4: Nic, tylko się cieszę bieganiem i otwieram nowy rozdział w karierze na 110 metrów.
9: Dziś o medal w Birmingham będzie trudno, na bieżnie wraca za to nasza kapitan Natalia Bukowiecka. Wystąpi w półfinałach biegu na 400 metrów. Z europejskimi pucharami pożegnał się pierwszy polski klub GKS Katowice. W rewanżowym starciu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji co prawda wygrał 2-1 z HPL-em Tel Awiw, ale nie udało mu się odrobić dwóch bramek różnicy z pierwszego spotkania. Dziś swoje rewanżowe mecze zagrają nasi pozostali pucharowicze.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Parasole dziś się raczej nie przydadzą, bo w prognozach nie ma deszczu, jest za to dużo słońca, najwięcej na zachodzie kraju. Tam też najcieplej, bo do 27 stopni, w centrum 23, a najchłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu tam około 20.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
12: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
13: A co gdyby tak wymyślić karę dla polityka, który ogłosił najgłupszą decyzję roku i tak każdego roku? Sprawdźmy jedno z miast w naszej Europie, które faktycznie coś takiego praktykują. Szczegóły już za chwilę, a ja was aktualnie witam. 7 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Bonton.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty. To najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa. To pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51. Naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Reklama.
11: Bonton na lato.

0: Już teraz prosto z Chełma przenosimy się do Włoch, a dokładnie do miasteczka Trento. Tam w ramach jednego z festiwali odbywa się taka teatralna tradycja. Podczas publicznego, fikcyjnego procesu lokalni politycy i też urzędnicy są po prostu sądzeni za największe błędy. Tradycja nawiązuje do średniowiecznej kary stosowanej w Trento od XIV do XVII wieku. Wtedy do klatki opuszczonej do rzeki naprawdę wsadzano ludzi, najczęściej za bluźnierstwo. Przeżycie zależało od odporności skazanego na utonięcie, no i też hipotermię. Co roku podobno włoskie miasteczko Trento wsadza właśnie do klatki i zanurza w zimnej rzece polityka z najgłupszą decyzją. Przez cały rok członkowie takiej specjalnej komisji obserwują życie miasta, a mieszkańcy Trento mogą przesyłać swoje własne propozycje i podpowiadać, kto najbardziej zaszczycił się najgłupszą decyzją lub największą wpadką. No, lepiej, żeby u nas tego nie zastosowali, bo obawiam się, że tak dużej klatki to nie znajdą.
1: 104,9 Bonton Radio.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Tutaj, szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
8: Dwie godziny temu mogliście usłyszeć informacje sportowe, które przygotował dla Was Marcin Petruk. No ale teraz czas na kolejną dawkę. Na pewno coś ważnego jeszcze powinniście usłyszeć. Kto słyszał, to ma kolejną teraz okazję. Kto nie słyszał, no to tym bardziej powinien dać delikatnie głośniej. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Czas na lokalny sport.
9: Bonton na lato.

0: sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
1: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Wczoraj w siedzibie chełmskiego oddziału Lubelskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie zespołów, które zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie Okręgowego Pucharu Polski. O wynikach przewodniczący Komisji Gier Sławomir Kuźmicki.
2: W trzeciej rundzie Pucharu Polski spotkają się Hetman Żółkiewka z Frasakti Państwowice, Ogniwo Wierzbica z Ekoróżanka, Unia Rejowiec zagra z Granicą Dorohusk, Brać Silnica na Dolna zagra z Kłosem Chełm. I to są cztery pary, Włodawianka, Włodawa i Lubiwica mają wolne losy. I 23 września zagramy czwartą rundę i do tych sześciu drużyn dojdzie czwartoligowy Bóg Hanna oraz trzecioligowa Chełmianka i zagrają w ćwierćfinale między sobą.
1: Trzecia runda Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Chełmskiego rozegra się 26 sierpnia. Chełmianka Wiktoria Gajosz, obecna zawodniczka AZS-u UMCS Lublin, była bliska awansu. Startująca w Mistrzostwach Europy w Birmingham lekkoatletka jako jedyna Polka biorąca udział w biegu na 200 metrów uzyskała czas 23,44 sekundy, a do przejścia dalej zabrakło jej zaledwie 0,05. Najlepsza na tym dystansie okazała się natomiast reprezentująca Węgry Boglarka Takacs. Z kolei Remigiusz Zazula, chełmianin także występujący w lubelskich barwach, brał udział w mieszanej sztafecie 4x400 metrów. Wspólnie z Maksymilianem Szwedem, Alicją Wroną Kutrzepą i Natalią Bukowiecką uplasowali się na czwartej lokacie. Jeszcze do 18 sierpnia Astra Leśniowice prowadzi zapisy do drugiej edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo, a szczegółowe informacje można znaleźć na profilu klubu na Facebooku. Projekt zostanie podzielony na dwie ligi. Pierwszą dla doświadczonych zespołów oraz drugą dla składów z mniejszym doświadczeniem, mówi prezes Astra Leśniowice Jacek Stankowski.
3: Pomysł nie wziął się znikąd. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję ligi. Wystąpiło w niej 7 drużyn i już wtedy przekonaliśmy się, że takie rozgrywki są bardzo potrzebne. Cyklicznie spotykały się kobiety z różnych miejscowości, rywalizowały na boisku, ale przede wszystkim świetnie się integrowały. Po zakończeniu sezonu praktycznie wszystkie drużyny powiedziały nam jedno. Grało się świetnie i chcemy wrócić za rok. To pokazuje, że w naszym regionie jest duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.
1: Rozgrywki rozpoczynają się 5 września i potrwają do początku grudnia, a każdy zespół rozegra po 10 spotkań. Patronat nad ligą sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

0: Oglądaliście ostatnio coś ciekawego i chcielibyście się tym podzielić? Macie jakieś fajne tytuły? Sprawdzone tytuły w kinach czy gdzieś tam na jakichś platformach w internecie? Dajcie nam znać, wysyłając wiadomość na naszego radiowego Messengera. Chętnie się z tym zapoznamy i może właśnie o waszej propozycji opowiemy na naszej antenie. Tym razem posłuchajcie, co będzie w tym odcinku, aż sam jestem ciekaw.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Kadrowa karta dań.
2: Kontynuujemy w tym tygodniu kulinarne arcydzieła. Mam dla was kolejną propozycję, która udowadnia, że idealne danie potrafi nie tylko zachęcić podniebienie, ale też przenieść nas w czasie. Tym razem będzie to propozycja animacji prosto z Paryża, Ratatouille od studia Pixar. To historia małego szczurka o imieniu Remy, który ma niezwykły dar, potrafi łączyć ze sobą smaki i marzy o tym, by zostać szefem kuchni w ekskluzywnej paryskiej restauracji. Łączy siły z niezdarnym pomywaczem Alfredo i razem tworzą duet, który podbija kulinarne serce Francji. Ten film to mistrzostwo światła, barw i zapachów przeniesionych na ekran. Sposób, w jaki animatorzy pokazali tu parującą zupę, chrupiącą skórkę świeżej bagietki czy finałowe tytułowe ratatouille przygotowane dla bezwzględnego krytyka kulinarnego Antonio Ego, sprawia, że od razu jest się głodnym. To film o pasji, przełamywaniu barier i o tym, że wybitny artysta może objawić się w najmniej oczekiwanym miejscu. A na koniec trzy ciekawostki. Aby potrawy w filmie wyglądały w 100% apetycznie i realistycznie, ekipa animatorów Pixara przez kilka miesięcy chodziła na profesjonalny kurs gotowania do szkół kulinarnych w Paryżu i USA. Musieli nauczyć się kroić warzywa, trzymać noże i zrozumieć, jak zachowuje się sos w garnku. Słynna potrawka z cukinii i bakłażana, czyli ratatouille, które widzimy w finale filmu, została zaprojektowana specjalnie na potrzeby animacji przez Thomasa Kellera, jednego z najsłynniejszych szefów kuchni na świecie, posiadacza aż 3 gwiazdek Michelin. Piosenka, która od razu kojarzy się z tym filmem i idealnie nadaje się do zagrania w naszym radiu, to Le Festin w wykonaniu francuskiej wokalistki Camille. To lekki, akustyczny, niezwykle paryski utwór, który dosłownie pachnie świeżo upieczonym croissantem. Posłuchajmy go razem.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Ekotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Helm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.

0: Słuchacie Radia Bonton, 10 minut przed godziną 11. Minęło już 6 lat, a sprawa włamania do cerkwi w Białej Podlaskiej wciąż miała swój ciąg dalszy. Policjanci zabezpieczyli wtedy ślady biologiczne, no i wyodrębnili profil DNA sprawcy. Przez lata nie pasował on jednak do żadnej osoby w policyjnej bazie. Przełom nastąpił dopiero teraz. Słuchajcie, policjanci wprowadzili do systemu DNA 33-latka zatrzymanego w innej sprawie. No i okazało się, że profil pasuje do śladu pozostawionego 6 lat temu na miejscu włamania. Funkcjonariusze ustalili również drugiego podejrzanego, 34-letniego brata mężczyzny. Co więcej, na posesji jednego z nich znaleziono nawet część skradzionych przedmiotów, w tym rzeczy należące do cerkwi, jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl. Czyli krótko mówiąc, sprawa miała 6 lat, ale DNA nie zapomniało. Obaj bracia usłyszeli już zarzuty za kradzież z włamaniem, może im grozić nawet dyszka. Cała historia do zapoznania przez Was na naszym portalu supertydzień.pl, przypominam. A za chwilę 11, dosłownie za 9 minut, czas na najświeższe informacje z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
8: Reklama. Bordon Radio i wszystko gra.

0: Za chwilę wrócimy do gigantycznego wycieku danych. Potem pogoda na weekend będzie gorąca. I gorące wybory uzupełniające na Wyspach Brytyjskich. Startuje m.in. Kosmita. Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL czy historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
0: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na przykład w urzędzie gminy. Są dane o inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, porównując rok do roku, o równe 3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS. W weekend wracają upały.
2: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
0: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW, bo wiele wskazuje też na to, że przed nami jedne z ostatnich tak ciepłych dni. W przyszłym tygodniu znów się ochłodzi, mają się pojawić deszcz i burze. Za godzinę powinni wylądować na Wyspach Owczych. Piłkarze Lecha Poznań ruszyli w drogę na mecz rewanżowy z KL Klaksvik w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mieli tam dotrzeć już wczoraj, ale plany pokrzyżowała mgła. Mecz o 19:30. Dziś też rewanże rozegrają w europejskich pucharach Raków, Górnik i Jagiellonia. Wczoraj, mimo wygranej z Ligą Konferencji, pożegnali się piłkarze GKS-u Katowice. W dwumeczu lepszy był HPL Tel Awiw. Kosmita z kubłem na śmieci na głowie versus lider skrajnie prawicowej Reform UK Nigel Farage. W brytyjskim Clacton-on-Sea odbędą się dziś wybory uzupełniające do Izby Gmin. Tomasz Orchowski.
3: Głosowanie to skutek zrzeczenia się przez Farage'a mandatu. Lider Reform UK liczy, że wygra wybory, co zatrze złe wrażenie związane z kontrowersjami finansowymi, w które ma być zamieszany. Chodzi o darowiznę, jaką Farage przyjął przed wyborami. Mieszkający w Tajlandii krypto walutowy brytyjski biznesmen przekazał mu 5 milionów funtów. Farage twierdzi, że to wszystko ataki establishmentu. Główne partie zbojkotowały głosowanie w Clacton-on-Sea. Podkreślają, że nie chcą brać udziału w teatrzyku Farage'a inaczej niż między innymi hrabia Beanface.
0: Kosmita z kubłem na śmieci na głowie może liczyć według sondaży nawet na 20% głosów.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Chrum przygotowuje się do patriotycznych obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dwudniowe uroczystości rozpoczną się jutro. Podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej na trasie Sienica Dolna, Sienica Królewska Mała, a wartość inwestycji to ponad 2 790 000 zł. Powiat krasnostawski pozyskał na ten cel 915 690 zł dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2026 rok. Gmina Siedliszcze ogłosiła przetarg na zakup nowego specjalistycznego autobusu dla warsztatów terapii zajęciowej w Majdanie Zachorodyńskim. Pojazd ma znacząco ułatwić codzienny transport podopiecznych placówki, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 11:30.
4: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najpogodniej dziś na zachodzie, ale generalnie w całym kraju nie powinno padać, nie zabraknie też słońca. Najchłodniej około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu 23 w centrum, 27 na zachodzie Polski.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton na lato.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
10: Czy mamy tutaj leworęcznych słuchaczy Radia Bonton? Jeśli tak, to za chwilkę troszkę o was pogadamy, bo dzisiaj wasze święto. Witam serdecznie, 6 po 11.

0: reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bonton na lato.

Słuchacie Radia Bonton, 20 minut po 11. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, przypominam. A osoby leworęczne mają po prostu odwróconą funkcjonalność rąk, co jest związane z dominującą aktywnością prawej półkuli mózgowej, a przy tym samym skutkuje też lepszą sprawnością lewej części ciała. W żaden sposób nie czyni to oczywiście ich gorszymi, lecz potwierdza niesamowitość ludzkiego organizmu. Wbrew utartym przekonaniom, że prawe jest lepsze od lewego, co ma swoje oczywiście odbicie w powiedzeniach takich jak człowiek prawy, iść prawą drogą, być czyjąś prawą ręką, czy negatywnych, wstać na przykład lewą nogą, załatwić coś na lewo, mieć dwie lewe ręce. Co ciekawe, obecni naukowcy prowadzący badania nad fenomenem tej leworęczności dopatrują się u osób leworęcznych większych nawet zdolności w takich dziedzinach jak na przykład przyswajanie języków obcych, częściej są uzdolnieni muzycznie i plastycznie, albo nawet i mają po prostu lepszy refleks. Pozdrowienia dla mańkutów. Bonton Radio.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
5: Już teraz pragniemy Wam zaprezentować najświeższe informacje lokalne Radia Bonton. Tuż po nich trochę muzycznej przerwy i oddechu, ale po tej muzyce już pojawia się w naszym studio Jarosław Jarek, który jak zwykle o tej porze zagląda do kartki z kalendarza, no ale będzie tam wyszukiwał muzyczne ciekawostki.
6: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Hełm przygotowuje się do patriotycznych obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dwudniowe uroczystości rozpoczną się jutro. O szczegółach Kacper Jasek z Chełmskiego Magistratu.
7: Na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego odbędzie się uroczysty zaprzyk żołnierzy Wojska Polskiego. Natomiast w sobotę, 15 sierpnia o 9 zapraszamy na mszę świętą w Indencji Ojczyzny w Bazylice pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. O 10 rozpocznie się przemarsz na plac doktora Edwarda Łuczkowskiego, a o 10.30 uroczystości z udziałem pododdziału Wojska Polskiego z garnizonu Hełm.
6: Władze miasta oraz wojsko zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego uczczenia pamięci polskich bohaterów. Podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej na trasie Sienica Nadolna – Sienica Królewska Mała, a wartość inwestycji to ponad 2 790 000 zł. Powiat krasnostawski pozyskał na ten cel 915 690 zł dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2026 rok. Pozostałą część kosztów pokryją wspólnie powiat krasnostawski i gmina Krasny Staw. Każdy z samorządów przeznaczy na inwestycje po 917 720 zł. Zakres inwestycji obejmie m.in. wykonanie nowej nawierzchni, budowę zjazdów i urządzeń odwadniających, a także umocnienie skarb i rowów oraz wykonanie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycja ma poprawić warunki komunikacyjne i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tej trasy.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Gmina Siedliszcze ogłosiła przetarg na zakup nowego specjalistycznego autobusu dla warsztatów terapii zajęciowej w Majdanie Zachorodyńskim. Pojazd ma znacząco ułatwić codzienny transport podopiecznych placówki, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nowy pojazd musi posiadać homologację do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Autobus musi ponadto pomieścić co najmniej 20 osób, wliczając kierowcę, a jego wnętrze zostanie przystosowane do elastycznej aranżacji przestrzeni. Demontowalne fotele, szyny podłogowe oraz specjalne pasy pozwolą na bezpieczne kotwiczenie wózków inwalidzkich. Pojazd zostanie wyposażony w aluminiowe antypoślizgowe rampy najazdowe oraz obniżony lub elektryczny wysuwany stopień wejściowy. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji dwustrefową klimatyzację z indywidualną regulacją nawiewów, ogrzewanie postojowe oraz system nagłaśniania. Pod maską autobusu znajdzie się silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 140 koni mechanicznych, współpracujący z automatyczną skrzynią biegów. Niezwykle istotnym warunkiem przetargu jest także kwestia obsługi serwisowej. Gmina wymaga, aby wszelkie naprawy gwarancyjne były realizowane w autoryzowanej stacji obsługi położonej nie dalej niż 100 km od siedziby zamawiającego. Rozstrzygnięcie tego postępowania przetargowego nastąpi po 18 sierpnia. W niedzielę 16 sierpnia Chniszów w gminie Ruda Huta stanie się miejscem spotkania z lokalną tradycją. 22. uroczystości imieninowe Dębu Bolko, organizowane pod hasłem Odpocznij w cieniu legendy, mają połączyć historię, kulturę i rodzinny wypoczynek w malowniczej scenerii nadburzańskiej przyrody.
8: Przed nami dzień pełen muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią wspaniały chór Rapsodia, dzieci i młodzież z Huty Muzyki oraz zespół Akord. A gwiazdą wieczoru będzie wyjątkowy duet Nata and Evgeni. Później zapraszamy na dyskotekę z DJ-em Andriusem. Nie zabraknie także widowiskowego fire show grupy Astral Fire, zawodów wędkarskich, spływu kajakowego bugiem, rajdu rowerowego i turnieju strzeleckiego. Będzie również Nadburzańska Akademia Smaku, strefa gastronomiczna, koła gospodyń wiejskich Twórcy Ludowi oraz park zabaw dla dzieci. A rodzina hetmana Kalinowskiego zaprosi na wyjątkową, żywą lekcję historii.
6: Mówi Jarosław Walczuk, wójt gminy Ruda Huta. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień.
9: Bonton na lato.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w czwartek. Krok po kroku zmierzamy w stronę weekendu, a nasz muzyczny wehikuł czasu zatrzymuje się na dacie 13 sierpnia. Zaczynamy w roku 1964. Swoje 62. urodziny obchodzi dzisiaj Ian Howland, charyzmatyczny perkusista szwedzkiej grupy Europe, znanej z nieśmiertelnego rockowego hymnu The Final Countdown. Spoglądamy na rok 1975. Swoje 51. urodziny świętuje dzisiaj Scooter Jennings, ceniony amerykański wokalista i kompozytor z nurtu country rocka. W kalendarzu zapisujemy rok 1983, dokładnie 43 lata temu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard Hot 100 zadebiutował kultowy przebój Every Breath You Take, The Police, stając się jednym z największych hitów całego dziesięciolecia. Zaglądamy do roku 1990, dokładnie 36 lat temu. Na rynek trafił przełomowy album Cooley High Harmony męskiego zespołu Boyz II Men, który zdefiniował brzmienie współczesnego R&B lat 90. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zawładnęła stacjami radiowymi w całej Europie. Przenosimy się o 28 lat wstecz. Amerykańska wokalistka Jennifer Page zadebiutowała singlem Crush, pochodzącym z jej imiennego albumu. Ten wyjątkowo lekki, chwytliwy i pulsujący popowy numer błyskawicznie stał się światowym megahitem, zdobywając szczyty list przebojów od Australii po Wielką Brytanię i Kanadę. Znakomite słoneczne brzmienie i genialny klimat sprawiają, że to idealny wstęp do zbliżającego się weekendu. Na 104,9 FM zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy z absolutnym radiowym pewniakiem. Przed nami Jennifer Page.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Chrubieszowie.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.
7: Bonton na lato.

Czy są u nas w hełmie słowa i powiedzonka, których ktoś z drugiego końca Polski kompletnie by nie zrozumiał? Teraz będzie można to sprawdzić. Właśnie czytam na naszym portalu supertydzień.pl, że Chełmska Biblioteka Publiczna rusza z projektem Słowa w przestrzeni Chełma, który ma pokazać lokalny język, rodzinne powiedzonka, no i słowa przekazywane z pokolenia na pokolenie. W planach jest m.in. quest językowy Chełm Mówi, czyli spacer po mieście, podczas którego uczestnicy będą odkrywać lokalne nazwy, napisy, no i też językowe ciekawostki. Będzie też słowo tygodnia, no i tutaj biblioteka czeka właśnie na mieszkańców. Można zgłaszać słowa, zwroty, a nawet i powiedzonka używane w domach, na podwórkach czy targowiskach. Najciekawsze trafią do takiej specjalnej mapy słów Chełma. A na koniec powstanie słuchowisko Chełm Mówi, stworzone z głosów mieszkańców, wspomnień, no i charakterystycznych dźwięków miasta. Organizatorzy podkreślają, nie chodzi o wytykanie błędów, ale o ciekawość i pokazanie, że język jest częścią lokalnej historii. Więc jeśli wasza babcia, dziadek albo nawet sąsiad używają słowa, którego młode pokolenie już prawie nie zna, koniecznie je zapamiętajcie. Być może właśnie ono zostanie kolejnym słowem tygodnia Chełma. Szczegóły oczywiście akcji na naszym portalu supertydzień.pl. Za chwilę też w ogóle 12, więc w samo południe mamy dla was najświeższe informacje z kraju i ze świata. Bądźcie z nami, będzie też prognoza pogody. Ja już z wami nie będę, chyba że jutro po 7. To mogę obiecać jak najbardziej. Trzymajcie się, dzięki za dziś. Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Reklama.
3: Dwie wskazówki zegara połączyły się ze sobą, pokryły się, co oznacza, że właśnie zaczynamy popołudnie w rytmie lata na antenie Radia Bonton. Do godziny 17 jesteśmy z wami.
4: Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. Inflacja w lipcu podskoczyła, są dane GUS-u. Morze czy góry? Już niekoniecznie. Na wakacyjne wyjazdy szukamy miejsc nieoczywistych. Miriam Lipińska. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy będzie to możliwe.
5: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
4: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż, nie są też elementem żadnej gry. To cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem. I to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I nie są to bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
6: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
4: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony na Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
7: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Plus ponad 20 tysięcy złotych kar.
4: Polak został skazany za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. I na koniec zmieniamy temat. Na wakacyjne wyjazdy coraz częściej wybieramy mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Z danych zebranych przez OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o pojezierza w województwach lubelskim i świętokrzyskim. A co ostatecznie decyduje o tym, gdzie jedziemy, wymienia Kamil Szabłowski.
8: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
4: Najważniejszym celem wyjazdu jest odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Przed nami pogoda, 20 stopni aktualnie, dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Jest trochę chmur na niebie, tych chmur z tego co widzę będzie potem więcej, znacznie więcej.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: W rytmie lata.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: Kochani, mamy 4 minuty po godzinie 12. Czwartek do weekendu. Jeszcze kawałek i ten kawałek spędzimy w towarzystwie najlepszej audycji pod słońcem. Zaczynamy popołudnie w rytmie lata w Radiu Bonton. Ja jestem Janek Zieliński i jadę z wami do 17. Bak pełen. Dzisiaj nalałem zwykłej ropy, akurat woda tu nie było. Ale kochani, mamy dziś dużo atrakcji na rozkładzie. Przed 13 usłyszycie lokalne informacje sportowe i rozmowę z twórcą gry komputerowej o Hełmie. To taka ciekawostka. Poza tym przede wszystkim mam nadzieję, że humory u was dopisują, że spędzacie te wakacje tak jak chcecie, najlepiej, nie oszukujmy się, odpoczywając. No w końcu taka pogoda do tego jak najbardziej zachęca. Jest słoneczko, jest pięknie, nie jest dzisiaj za gorąco, także korzystać tylko i korzystać, po prostu ładować się tą pozytywną energią, tymi witaminami, tą dopaminą, po prostu, żeby dowieść sobie tego do swojego ciała. To jest sierpień. To jest sierpień w Radiu Bonton. Oczywiście to jest sierpień w Chełmie, w Krasnym Stawie, we Włodawie, gdziekolwiek nas w okolicy słuchacie. No ale dobra, koniec gadania. Trochę muzy. Robbie Williams już teraz.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Reklama.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

Często można zauważyć, jak do sklepów stoją kolejki ludzi, którzy w rękach niosą większe bądź mniejsze worki z kaucyjnymi butelkami. Natomiast z kolejnych zawodów z workiem pełnym medali wraca Kamil Miżwa. O sukcesach naszego lokalesa Chełmianina usłyszycie niedługo w spotycie Radia Bonton, jak zawsze, punkt 12:30 w rytmie lata.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Nowi zawodnicy zasilili szeregi siatkarskiego HKS-u Chełm. Jednym z nich jest japoński rozgrywający Yuki Imahashi, dla którego będzie to debiutanckie granie poza swoim krajem w grupie seniorskiej, mówi trener HKS-u Krzysztof Andrzejewski.
10: Ta przygoda z Kazumą otworzyła nam jakby oczy i nasz kierunek poszukiwań również tym razem był japoński. Zawodnik cały czas młody, rozgrywający, 26-letni, który ostatnie kilka sezonów reprezentował barwy bardzo dobrej drużyny Tokyo Great Bears. Miał okazję grania tam m.in. z Bartoszem Kurkiem, z Polakami, z Maciejem Muzajem. Także jest to może nie super doświadczony zawodnik, natomiast potencjał na dobrego rozgrywającego. W zeszłym sezonie był powołany również do kadry Japonii.
9: Następnym zawodnikiem, który dołączył do drużyny z Niedźwiedziego Grodu, jest z kolei Cezary Sapiński, dotychczasowy zawodnik ASEC Krosowi Rzeszów, który na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce, rozegrał 157 spotkań, zdobywając ponad 1000 punktów. Przygodę ze sportem rozpoczął od występów w MKS-ie MDK Warszawa, a następnie kontynuował ją w UKS-ie Centrum Augustów, SKS-ie Hajnówka i Ślepsku Malow Suwałki. Kolejne miejsce na podium Kamila Miżwy, reprezentanta teamu Fabryka Sportu i klubu Magnum. Tym razem chełmianin uplasował się w czołówce w zmaganiach Incorsa Cup Level 3, który rozegrał się na strzelnicy Target Alfa Silesia na Górnym Śląsku i był przedostatnią rundą Pucharu Polski PSC.
11: Zawody, które nie wybaczają błędu. Każdy błąd rzutuje mocno na wynik. Spotkała mnie przygoda na torze numer 5. Awaria broni, myślałem, że to pazur wyciągu, cały czas mi się zacinało. Zrobiłem ten tor 38%, już myślałem, że podium jest poza zasięgiem, ale udało się stanąć na trzecim miejscu. Wśród Polaków byłem drugi. Pierwszy był fenomenalny młody Słowak i zrobiłem 99% do Pucharu Polski. Przy tym, że już mam dwa razy puchar wygrany, czyli dwa razy po 100, teraz 99, więc naprawdę są dobre wyniki. Jestem bardzo dobrej myśli na koniec Pucharu Polski.
9: Mówił Kamil Miżwa. Oprócz niego w Incorsa Cup startował jeszcze Konrad Wójtowicz, który zdobył 73% w silnie obsadzonej klasie production.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: W rytmie lata.

0: Kochani, to jest oczywiście popołudnie w rytmie lata w radiu Bonton i dzisiaj mamy naszego gościa w studiu. Tak jak obiecałem, gościa, który tworzy grę. Gościa nie od parady.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Marcin Pienkowski, kłaniam się.
0: Zacznijmy może jakby od tego, dlaczego tutaj jesteś i o czym tutaj przyszedłeś nam poopowiadać.
1: Gra, nad którą pracuję, której jestem głównym inicjatorem, ale i również wykonawcą. Gra nazywa się Hełm w ogniu. Być może ktoś już o niej słyszał. Będzie to gra z widoku pierwszej osoby tworzona na silniku Unity, która opowiada o roku 2040, gdy Polska upada pod naporem koalicji nazistów. No i niestety, tak jak już w wielu przypadkach i konfliktach historycznych pokazywało, żołnierze schodzą do podziemi, tworząc tak zwaną partyzantkę. A że jesteśmy w Hełmie, schodzenie do podziemi będzie dosłownie.
0: Mam już opis, ale zacznijmy od początku, czyli skąd w ogóle wzięło się to, że ty się porwałeś na zrobienie gry?
1: Słuchaj, będę z tobą szczery. Jestem informatykiem, ale samoukiem. Nie udało mi się skończyć studiów wyższych, które byłyby bezpośrednio związane z informatyką. Oczywiście mam studia wyższe, ale raczej bardziej w kierunku humanistycznym. Natomiast od dziecka byłem wielkim pasjonatem komputerów. W 98 roku, moi drodzy, to już lata temu, udało mi się zbudować pierwszą stronę internetową językiem HTML. Pamiętam to jak dziś. Troszkę mi to zajęło. Wyglądała parszywie. Nazwijmy rzecz po imieniu. Była parszywa, ale działała. To było kluczowe, prawda? Także jeżeli chodzi o kwestie programowania i różnorodności języków dostępnych tutaj, to od zawsze gdzieś chłonąłem to samodzielnie. Dzisiaj zarabiam na życie między innymi budując strony albo w ogóle wokół informatyki tworząc te rzeczy. No i w którymś momencie, taki jestem od zawsze, że nie potrafię po pracy usiąść na fotelu i popatrzeć w telewizor, no to naturalnie muszę coś robić. Jako że jestem zaangażowany społecznie, sportowo, zawodowo, no i przede wszystkim rodzinnie, to mimo wszystko spełniłem takie swoje marzenie, bo zawsze marzyłem o grze. Co prawda brakowało mi często umiejętności, brakowało mi często, no jak to by powiedzieć, tego jednego człowieka, co by domknął klucz. Natomiast dzisiaj, co tu dużo mówić, jesteśmy w momencie, kiedy skok technologiczny jest olbrzymi, nigdy nie był tak duży. Mówię oczywiście o IA. Także to jest element, który był dla mnie taką kropką nad i mówiącym: Marcin, teraz albo nigdy, bo masz komplet narzędzi, masz komplet wiedzy, pytanie, co z tym zrobisz? To ja doszedłem do wniosku, że zrobię grę.
0: No to w takim razie przenosimy się do dnia, w którym stwierdzasz, dobra, robię grę. Skąd Hełm? Skąd osadzenie akcji tutaj, w tym roku, w takim settingu? Dlaczego tak?
1: W roku 2024 miałem okazję spędzić 11-12 prawie miesięcy w dobrowolnej służbie wojskowej. Był to ciekawy moment, przygoda życia. Od razu zrobiłem komplet uprawnień na sterowanie dronem, czyli jestem licencjonowanym pilotem bez załogowców małych. No i co tu dużo mówić, militaria, trochę moro, trochę sprzętu, do tego dodaj drony, no i powiem ci szczerze, mamy komplet do gry.
0: Okay.
1: Przesunąłem tylko o 20 parę lat. No dobra, o 14 lat do przodu.
0: Okay.
1: Koniec historii, skąd natchnienie?
0: Więc tak, siadłeś do robienia gry i co ujrzałeś?
1: Przede wszystkim, że to wszystko składa się do kupy. Tutaj byłem w szoku. Od razu miałem pomysł na jakieś misje fabularne, na to, co powinno się tam wydarzyć. I póki co skupiłem się głównie na pierwszej misji, bo o ile sam pomysł na to, co w niej się wydarzy, co będzie naszym celem, co musimy osiągnąć, nie jest tak dużym wyzwaniem, samo jakby to, o czym już rozmawialiśmy na początku, czyli silnik, czyli ta technologia, czyli no dopięcie wszystkich narzędzi, żeby działały, to było dla mnie wyzwaniem i najwięcej czasu mi zajęło.
0: A co byś chciał wiedzieć przed zaczęciem pracy?
1: Co bym chciał wiedzieć przed zaczęciem pracy?
0: Tak mówisz, że to było jedno z wyzwania.
1: Tak, muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Największy szok to było tak, kiedy stworzyłem już, nazwijmy, prototyp, to moja ukochana żona, którą serdecznie pozdrawiam, Ewa, mówi do mnie: Marcin, mówi, ze względu na lokalizację i samą nazwę tejże gry, po prostu pójdź do Urzędu Miasta i powiedz, że to robisz. I wyobraź sobie, że mnie przyjęli i posłuchali. Zostałem przekierowany do odpowiedniego wydziału, Wydziału Kultury. Mówiąc krótko i nie trudnymi wyrazami, miasto Hełm mnie wsparło. Na pewno warto by wspomnieć o osobach, które mnie supportują i wspierają, jeżeli chodzi o cały ciężar związany z dokumentacją i z formalnościami, których jest bardzo dużo przy okazji produkcji tego typu gry. To oczywiście wspiera mnie niezawodny człowiek Robert Szust z fundacji Made in Hełm. Dziękuję, Robert, serdecznie. Jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to kinowe, filmowe, czyli przerywniki między grami, czyli to, co najpiękniejsze i to, co najbardziej porywa, no to tutaj oczywiście Michał Leszczyński, White z Gandzia Mafii. Serdecznie cię, przyjacielu, pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc.
0: Jak długo ci to zaszło?
1: W grudniu zeszłego roku rozpocząłem. Grudzień 2025.
0: I kończysz tak w sumie kiedy? Bo
1: grudzień 2026, taką mam umowę.
0: Jak w ogóle będzie można w to zagrać? Jak to będzie można dostać?
1: Gra przede wszystkim będzie do ściągnięcia bezpośrednio z internetu za darmo. W żaden sposób nie będzie pobierana opłata za samo skorzystanie z tej gry, ani w ogóle za żadną rozgrywkę. Nie będzie tam żadnych ukrytych mikrokosztów. Natomiast jestem jeszcze na etapie planowania, ale wydaje mi się, że mogę już się podzielić tą informacją. W grudniu planuję również imprezę, która odbędzie się w hubie technologicznym. Chciałbym, aby tam zaprosić osoby, które są bezpośrednio tym zainteresowane, ale przede wszystkim testerów. Młodzież, testerów, osoby, które będą chętne i które będą w stanie i usiądą do 10 różnych stanowisk, które przygotuję i przede wszystkim przetestują tą grę.
0: I tym sposobem naszą rozmowę dzisiaj kończymy. Naszym gościem tutaj w Rytmie Lata dzisiaj był
1: Marcin Bieńkowski.
0: Marcinie, bardzo Ci oczywiście za rozmowę dziękuję, za wizytę w naszym studiu. Kochani, a my oczywiście w Radiu Bonton kontynuujemy podróż przez to dzisiejsze popołudnie.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
4: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania.

0: Zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołupie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

szybko apostrofował numer 8 w hełmie z wakatem na stanowisku dyrektorskim. Z końcem sierpnia placówką przestanie kierować Beata Tomaszczuk, która złożyła rezygnację 6 sierpnia. Prezydent Jakub Banaszek ją przyjął, rezygnację. I to wszystko po aferze dotyczącej braku wypłaty środków ze szkolnej zbiórki na chorą dziewczynkę. Opis całej sytuacji macie na supertydzień.pl w artykule Anny Wietrak, a to jeden z wielu tematów dnia w okolicy, o którym wam mówimy w Radiu Bonton już po 13:00. Kolejne doniesienia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
0: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Reklama.
4: Mamy 13 w Radiu Bonton.
5: Nowe doniesienia w sprawie gigantycznego wycieku danych. Ćwiczenia służb na autostradzie A1 na Śląsku. Od jutra wracają upały. Są pierwsze ostrzeżenia. Miriam Lipińska. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż, nie trafiły też do Darknetu.
6: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
5: Nic też nie wskazuje na to, że w proceder zaangażowany był podmiot zewnętrzny spoza Polski. Obecnie trwa wyciąganie danych osób z firmy, która je przetwarzała, i przenoszenie ich do bezpieczniejszych systemów państwowych. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOP-ie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. Na szczęście to tylko ćwiczenia Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
7: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski, co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić.
8: Proszę Państwa, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOPA, ale tu jakaś katastrofa jest.
9: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
5: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza. Dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla 60-letniego rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo wyremontowaną ulicę Rybacką. Mężczyzna twierdzi, że część drogi przebiega przez jego działkę, czemu miasto zaprzecza. A w sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich i domaga się wyjaśnień od sądu, a adwokat Paweł Matyja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem. Jego zdaniem dowody są już zabezpieczone, rolnik przyznał się do winy, a sprawa jest niewielkiej wagi.
10: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
5: Zażalenie na decyzję sądu złożyła już rodzina rolnika, ale z powodu błędów formalnych dokument trzeba uzupełnić. Wracają ostrzeżenia przed upałami. Bardzo gorąco jutro na krańcach zachodnich. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Termometry mogą tam pokazać jutro 31 stopni. Polacy piją za mało wody. Z badania przeprowadzonego przez Enelmed wynika, że 17% pije jej mniej niż litr dziennie. To prosta droga do odwodnienia, mówi dietetyk Oliwia Poniatowska.
11: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwadnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
5: Norma to 2 litry dla kobiet i 2,5 litra płynów dla mężczyzn, w sumie czyli tych, które pijemy i tych, które są w jedzeniu.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
12: Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło przed południem w okolicy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 812 z drogą prowadzącą na osiedle Cukrowni w Sienicy na Dolnej. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. 23 sierpnia w Rejowcu Fabrycznym odbędzie się sportowe wydarzenie charytatywne na rzecz 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody piłkarz i wychowanek miejscowego klubu Sparta zmaga się z ciężką chorobą, chłoniakiem Burkitta w 4. stadium zaawansowania. Samochód niezmiennie jest jednym z najczęściej wybieranych środków transportu. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada ponad 600 aut, co zapewnia nam 6 miejsce w Unii Europejskiej. Rosnące koszty paliwa mogą jednak sprawić, że kierowcy zaczną ograniczać swoje przejazdy. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
14: Jeżeli chodzi o pogodę, 22 stopnie, maksymalnie dzisiaj 23, niewiele cieplej. Na niebie trochę chmur, tych potem ma być znacznie więcej wedle tego, co widzę tutaj w prognozie. 1029 hektopaskali na barometrach.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
13: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
15: W rytmie lata.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
16: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
14: Przedam wam taką ciekawostkę o sobie. Jestem osobą obudęczną. Mam taką ciekawą umiejętność, z której w sumie rzadko korzystam. Najczęściej w grę wchodzi prawa ręka. A dzisiaj szczególnie chciałem pozdrowić osoby leworęczne, które dzisiaj mają swoje święto. Janek Zieliński z tej strony, czy to z lewej, z prawej. Gramy w rytmie lata w Radiu Bonto dla lewaków, prawaków, centrystów i tych, co nie ogarniają, ale mam nadzieję, że ogarniecie atrakcje, które dla was mamy, bo i lokalne informacje, i nasze standardowe programy, i o wiele więcej już... Teraz Radio Bondona.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imrek.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
7: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
8: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolight 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
13: W rytmie lata.

0: Wielkimi krokami zbliżają się krasnostawskie chmielaki, a to oznacza, że w wybranych miejscach miasta będzie można postawić tylko kroki. No bo auta tam nie wjadą oczywiście. Wskutek zmiany organizacji ruchu ulice, które zostaną wyłączone, sprawdzicie już teraz na supertydzień.pl. Ja zapraszam Was jeszcze do sprawdzania serwisu Radia Bonton, najbliższy już o 13.30, czyli za 7 minut.
1: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbsheum.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Jest 13.30, a to są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło przed południem w okolicy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 812 z drogą prowadzącą na osiedle Cukrowni w Sienicy na Dolnej. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe, które przystąpiły do zabezpieczenia terenu oraz udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Według pierwszych informacji z miejsca wypadku dwie osoby odniosły obrażenia wymagające interwencji medycznej i zostały niezwłocznie przetransportowane do szpitala. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do karambolu. Na miejscu mogą jeszcze panować utrudnienia z przejazdem i ruch wahadłowy. 23 sierpnia w Rejowcu Fabrycznym odbędzie się sportowe wydarzenie charytatywne na rzecz 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody piłkarz i wychowanek miejscowego klubu Sparta zmaga się z ciężką chorobą, chłoniakiem Burkitta, w czwartym stadium zaawansowania. Podczas festynu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Dworek w Rejowcu Fabrycznym będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na boisku do siatkówki plażowej turniejem w formule par mieszanych. Mówi dyrektor dworku Katarzyna Michałowska-Orzeł.
9: Na uczestników i kibiców czekać będą liczne atrakcje, takie jak animacje oraz stoisko KGW. Z kolei od godziny 12 wydarzenie przeniesie się na stadion miejski w Rejowcu Fabrycznym. Tam na uczestników czekają mecze, gry, zabawy oraz licytacje charytatywne. Podczas licytacji będzie można zdobyć m.in. koszulkę z podpisami zawodników Górnika Łęczna, czy też rękawice bokserskie z podpisami Julki Szeremety oraz liczne vouchery na weekendowe pobyty w agroturystyce i usługi.
8: Obecnie na rzecz Jakuba Kozioła udało się zebrać niemal połowę kwoty niezbędnej do jego leczenia, a ta wynosi ponad 1 000 000 zł. Pieniądze można wpłacać również za pośrednictwem strony internetowej pomagam.cancerfighters.pl.
10: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Samochód niezmiennie jest jednym z najczęściej wybieranych środków transportu. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada ponad 600 aut, co zapewnia nam 6 miejsce w Unii Europejskiej. Rosnące koszty paliwa mogą jednak sprawić, że kierowcy zaczynają ograniczać swoje przejazdy. Czy mieszkańcy Chełma odczuwają większe koszty tankowania, czy to sprawia, że decydują się na inne środki transportu?
11: Odczuwam, ponieważ jeżdżę autem na co dzień. Wiadomo, kiedyś było lepiej. Paliwo kosztowało po 5 coś. Teraz ceny, szczególnie olej napędowy, po 8 zł, no raczej mnie nie cieszą.
12: Jest to coś, na co zwracam uwagę, ale mimo wszystko nie ograniczam przez to mojej jazdy samochodem.
13: Jest lato, więc wyciągnęłam rower. A jako, że mam samochód półelektryczny, więc pilnuję tego, żeby go ładować i jeżdżę na prądzie.
11: Dużo jeżdżę w trasy, muszę jeździć tym autem. Mało jeżdżę komunikacją miejską. Staram się też jeździć rowerem przez te ceny u mnie na wsi, ale większość tras pokonuję autem.
8: Jak pokazują dane, rosnące koszty paliwa mogą wpływać na codzienne decyzje kierowców. Benzyna w czerwcu była o prawie 2% droższa niż rok wcześniej, a olej napędowy aż o 8,5%. Koszty paliwa mają znaczenie nie tylko dla zwykłych kierowców. Odczuwają je także firmy transportu towarowego, których koszty wzrosły. Mniej natomiast płacono za usługi transportu pasażerskiego. Planowana budowa ogromnej farmy fotowoltaicznej w Sajczycach w gminie Sawin ponownie się opóźnia. Władze gminy podjęły decyzję o przesunięciu terminu zakończenia postępowania dotyczącego uwarunkowań środowiskowych na jesień tego roku. Oznacza to, że zarówno inwestor, jak i strony postępowania muszą uzbroić się w cierpliwość. Procedura przeciąga się, ponieważ już w kwietniu regionalny dyrektor ochrony środowiska w Lublinie zgłosił zastrzeżenia do przedstawionego raportu środowiskowego. Najpoważniejszym problemem okazała się ochrona orlika krzykliwego, chronionego ptaka drapieżnego, którego siedliska znajdują się zaledwie około 5 km od granic planowanej inwestycji. Urzędnicy uznali dotychczasowe analizy za niewystarczające, by wykluczyć negatywny wpływ farmy na populację tego gatunku. Inwestor został również zobowiązany do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących migracji dzikich zwierząt. Musi wykazać, jak ogromna farma wpłynie na korytarze ekologiczne oraz jakie rozwiązania zostaną zastosowane, by zachować możliwość przemieszczania się zwierząt w tym regionie. Sprawa budzi ogromne zainteresowanie, bo i skala przedsięwzięcia jest bezprecedensowa. Projekt zakłada budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 80 MW oraz magazynu energii o mocy do 220 MW. Ostateczna decyzja środowiskowa będzie więc zależała od wyników dodatkowych, szczegółowych analiz przyrodniczych.
14: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: tradycyjna. Dawaj, bratka!
1: Ta sama chwila.
0: Bajm za nami w radiu, Ponto, no przed nami, no, ze do bicia piany. Przed nami ważne sprawy w programie A Dlaczego? Nasz dzisiejszy mały odkrywca zastanawia się, dlaczego mydło robi pianę. Na to pytanie spróbuje w rytmie lata odpowiedzieć Kinga Miszczyk. Czyste fakty, żadnych brudnych zagrywek. To już po tej piosence Kygo, Dante Miński, Heaven on Your Mind.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku A dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 8-letni Jasiek.
3: A dlaczego mydło robi pianę?
2: Jasiu, świetne pytanie, bo wystarczy trochę mydła, wody, kilka ruchów rękami i nagle puf, mamy pianę. Ale skąd właściwie się bierze? Wyobraźcie sobie, że bierzecie zwykłą szklankę wody i zaczynacie ją mocno mieszać. Pojawią się bąbelki? Pewnie kilka, ale szybko znikną. A teraz dodajcie do wody trochę mydła i zróbcie to samo. Nagle pojawia się mnóstwo maleńkich baniek. To właśnie piana. Ale mydło nie tworzy tych baniek z niczego. Najpierw potrzebne jest powietrze. Kiedy pocieramy ręce, myjemy gąbką albo mieszamy wodę z mydłem, do środka dostaje się mnóstwo malutkich pęcherzyków powietrza. I tutaj do akcji wkracza mydło. Mydło sprawia, że woda łatwiej tworzy cienką warstwę wokół tych pęcherzyków. Dzięki temu bańki nie pękają od razu. Można powiedzieć, że mydło pomaga im utrzymać się razem. Jedna bańka obok drugiej i jeszcze jedna i jeszcze tysiące kolejnych. Aż powstaje wielka, puszysta piana. To trochę jak budowanie domu z baloników. Sam balonik jest mały, ale jeśli połączymy ich bardzo, bardzo dużo, powstaje coś naprawdę dużego. A wiecie, dlaczego piana jest taka lekka? Bo właśnie jest w niej przede wszystkim powietrze. Dlatego piano może zajmować dużo miejsca, chociaż znajduje się w niej stosunkowo niewiele wody i mydła właśnie. A teraz mały eksperyment. Możecie zrobić go w domu z rodzicem. Wlejcie trochę wody do szklanki i spróbujcie ją mocno zamieszać. Potem dodajcie odrobinę płynu do mycia naczyń i zamieszajcie jeszcze raz. Co się stanie? Pojawi się dużo więcej piany. Możecie też spróbować dmuchnąć przez słomkę do wody z odrobiną płynu. Tylko pamiętajcie, nie pijemy tej wody. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że piana jest wykorzystywana nie tylko do mycia rąk? Pianę można znaleźć w gaśnicach, środkach do golenia, szamponach, detergentach, a nawet w niektórych produktach spożywczych. Za każdym razem działa trochę inaczej, ale zasada jest podobna. W środku znajduje się mnóstwo maleńkich pęcherzyków gazu otoczonych cienką warstwą cieczy. A więc odpowiedź na pytanie Jaśka brzmi. Mydło robi pianę, ponieważ pomaga tworzyć i utrzymywać maleńkie pęcherzyki powietrza w wodzie. Kiedy takich baniek powstanie bardzo dużo, widzimy je jako puszystą pianę. Czyli następnym razem, kiedy podczas mycia rąk zobaczycie pianę, możecie pomyśleć: oho, właśnie oglądamy miliony maleńkich baniek powietrza. Dziękujemy ci, Jasiu, za pytanie, które zabrało nas prosto do świata baniek i piany. A jeżeli wy macie własne a dlaczego, koniecznie podzielcie się nim z nami. Poproście rodzica o nagranie pytania i wysłanie go na k.miszczyk@radiobonton.pl, bo może to właśnie wasze pytanie rozpocznie kolejny odcinek naszej audycji. Do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
8: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama. W rytmie lata.

Mamy Polaka w Formule 1. Już w przyszłym tygodniu powraca królewska seria. Do rywalizacji stanie 11 zespołów. Wśród nich jest debiutujący w tym sezonie Cadillac. I od Grand Prix Holandii, bo mamy środek sezonu, szefem zespołu będzie Marcin Budkowski, który ma za sobą pracę w prestiżowych zespołach F1 jak Renault czy Ferrari. A to przecież nie jedyny polski akcent w F1, bo przecież kierujący Mercedesem Toto Wolff ma polskie korzenie i nawet trochę po polsku mówi. Ci, co oglądają relacje w polskiej telewizji, doskonale o tym wiedzą. To oczywiście sport na świecie. A po 14.30 mamy dla Was kilka informacji z lokalnych zawodów, z lokalnego sportu w Radiu Bondon, także zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
11: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
12: Reklama. Mamy godzinę 14. Czas na wiadomości w Radiu Bonton.
13: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Zapowiadał to premier. Kontrola kuratorium po tragicznym wypadku 7-latka w akwaparku. Znamy już miasto gospodarza przyszłorocznej Eurowizji. Miriam Lipińska. Coś się zadzieje, mówi o ewentualnym powrocie pakietu CPN wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Na razie jednak nie ma żadnej decyzji rządu w tej sprawie.
14: Zgodnie z zapowiedziami pana premiera i panów ministrów są podejmowane działania. Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje. Wiemy doskonale, że są różne instrumenty, nie tylko program CPN, są też narzędzia fiskalne. Moi koledzy pracują też nad najlepszym rozwiązaniem.
13: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Dane blisko 19 milionów Polaków, które w wyniku cyberataku wyciekły z platformy MyDoktor, nie trafiły do sprzedaży, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wiadomo już także, że w procederze nie brał udziału podmiot spoza Polski. Minister Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków, by zastrzegli swój numer PESEL. A jak sprawdzić, czy nasze dane padły ofiarą hakerów? Możliwości jest niewiele. Można zalogować się na portalu bezpiecznedane.gov.pl, ale tam jeszcze nie będzie informacji, czy nasze dane wyciekły w czasie ostatniego cyberataku. Wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby, mówi minister Gawkowski.
15: Inne osoby, gdyby takie sytuacje były, też będą powiadamiane. Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
13: Minister nie chciał zdradzić, czy hakerzy zażądali okupu. Zastrzegł natomiast, że państwo nie zamierza z nimi negocjować. Oprócz śledczych, sprawą śmierci 7-latka, który tonął podczas nauki pływania w łódzkim akwaparku Fala, zajmuje się też kuratorium oświaty. Jego zdaniem były nieprawidłowości. Kurs organizowała w akwaparku zewnętrzna firma, więc powinien zostać zgłoszony w bazie resortu edukacji narodowej jako wypoczynek, mówi łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski.
16: Nie zostało to uczynione w związku z powyższym.
2: nic.
16: Porządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
13: Kontrolę procedur bezpieczeństwa w akwaparku Fala zleciło też miasto. Akwapark to samorządowa spółka Łodzi. Jutro w urzędach nic nie załatwimy. Urzędnicy odbierają 14 sierpnia wolne za święto przypadające w sobotę.
17: Pan wiedział o tym?
18: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
17: A to jest duża uciążliwość?
18: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
19: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
13: Jeśli więc ktoś planuje jeszcze załatwić sprawy urzędowe przed weekendem, musi zrobić to dzisiaj. Z kolei jutro ostatni dzwonek na zrobienie zakupów, bo w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte. Miasto Burgas w Bułgarii będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Bułgaria po raz pierwszy zorganizuje u siebie to wydarzenie. O status gospodarza rywalizowały 4 miasta, w tym Sofia. Burgas wygrało ze względu na dobrą bazę noclegową i dojazd.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
12: No, kochani, pora na prognozę pogody. Zaglądamy sobie, co tam się dzieje. 23 stopnie, ciśnienie na poziomie 1029 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, nad nami chmury. No i też możliwe, że tych chmur będzie za niedługo więcej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
21: W rytmie lata.
22: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl.
23: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
12: Dzisiaj w programie Szafa gra nie jeden, a dwa albumy. Słuchajcie wakacyjnej składanki Radia Bonton już za chwilę, ale to oczywiście nie jedyne atrakcje w rytmie lata przed 15, bo mamy dla Was pakiecik najświeższych lokalnych informacji. Janek Zieliński z tej strony. Cześć!

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Wyjątkowo w dzisiejszym programie usłyszycie historię dwóch albumów. Historie mocno za sobą sprzężone, bardzo podobne. No w końcu mówimy jakby takiej duologii. No jedna płyta, ta nowsza, to jest kontynuacja tej poprzedniej kultowej płyty. Oto dwie części Confessions od Madonny. Zacznijmy sobie od tej pierwszej, gdyż Confessions on the Dance Floor to album, który wyszedł w 2005 roku w dosyć ciężkim momencie kariery Madonny, gdyż była ona 2 lata po wydaniu American Life przez, że tak powiem, publikę obwołanym najgorszym albumem Madonny w jej całej karierze. A był to album, gdzie Madonna próbowała troszkę się wczuć w ówczesną politykę, dać parę statementów, jakoś mocniej się tutaj odznaczyć. Wyszło karykaturalnie i jakby w ogóle nie w punkt, bo to też dla kontekstu to był moment, kiedy Amerykanie ruszali na wojnę z terroryzmem do Iraku. I wszyscy mówili wokół, że ile to my dobrej muzyki nie dostaniemy, tak jak przy Wietnamie. Tja. W tamtym momencie Madonna stwierdziła, że jednak odbije trochę od tego. W sensie dalej pewne rzeczy ją bolały, ale znalazła na to inny sposób. Zamiast robić jakiś manifest polityczny, po prostu stwierdziła, że się wytańczy. Że pewne swoje problemy zaniesie na właśnie tytułowy parkiet, gdzie ze sobą wzięła też Stewarta Price'a, producenta, który właśnie odpowiadał za ten album, który został skonstruowany w taki sposób, aby przypominał ten DJ-ski set, żeby wszystko było płynnie, przechodziło między sobą. Brzmieniowo płyta czerpała z tego dziedzictwa disco, z muzyki dance'owej techno z lat 80., 90., 2000. I to był album, który pokazał, że Madonna pomimo takiej wpadki dalej jest w stanie dostarczyć przede wszystkim dobry album i wpływowy album. Dzisiaj, jeżeli powstaje jakiś album w nurcie dance-popu, no to bardzo wyraźnie słychać jednak wpływ Confessions 1. Who knew love can be so bizarre? No i w tym roku dostaliśmy Confessions 2, album opowiedzmy zbliżonej historii, tylko tym razem Madonna zamiast udowadniać, że dalej potrafi wpływać na popkulturę, tym razem wyszła tutaj z pozycji tej doświadczonej gwiazdy, która już jest świadoma tego, czego ona dokonała. I że trochę już nic nie musi, ale może. Może i wróci do tego, co było kiedyś, gdyż znalazła na to też odpowiedni moment. Powiedzmy, że okoliczności są podobne, bo też Madame X nie była jakimś wybitnym albumem, ale no nie oszukujmy się, w tym momencie Madonna też już nie ma aż takiego wpływu. I ona nawet nie próbuje tutaj jakoś specjalnie tutaj pokazywać, że patrz, jestem Madonna i ja tutaj w ogóle kiwnę palcem i za chwilę wszyscy płyną w prawo. Nie. Ponownie poszła potańczyć, ponownie też wzięła za sobą Stewarta Price'a, jednak o wiele wyraźniej słychać tutaj wpływy w tej współczesnej muzyki klubowej. No jednak w końcu minęło 20 lat. Everybody get up and dance. No i teraz jak to załatwić? Mamy 2 albumy i z którego tutaj kawałek puścić? Jeżeli słuchacie tego o godzinie 14, tak powiedzmy 10, no to usłyszycie teraz pozycję z pierwszego Confessions. Oto kultowe Sorry od Madonny.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, samochody kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
9: Reklama. Bon Ton Radio.

ale niestety Wiktoria Gajosz otarła się o finał zawodów w Birmingham, co nie znaczy, że było źle. To nie. Chełmianka cały czas się rozwija i jeszcze nie raz o niej usłyszycie w sporcie Radia Bonton. Najbliższa okazja OSZE o 14.30. To był klasyk. I'm so excited. Pointer Sisters za nami. A my jeszcze zanim do Birmingham, to zaglądamy do Stanów. Jasiek Piwowarczyk. Halo Houston.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Reklama.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Weekend minie pod znakiem drugiej kolejki wśród czwartoligowych zespołów. Podczas inauguracji Bóg Hanna zremisował 3-3 z Tomaszowią Tomaszów Lubelski, przez co oba składy znalazły się na szóstej lokacie. W niedzielę zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa zmierzy się na wyjeździe z rezerwami Awi Świdnik, które dołączyły do ligi po wycofaniu startu Krasnystaw. Nowy sezon zainaugurują natomiast w ten weekend zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Jutro Granica Dorohusk podejmie u siebie Włodawianką, Orzeł Srebrzyszcze Frasati Fajsłowice, GKS Łopiennik Ogniwo Wierzbica, zaś Witrum Wola Okruska Eko Ruszankę. W niedzielę z kolei o punkty powalczą Ruch Izbica i Brat Sienica Nadolna, rezerwy Chełmianki i Unia Rajowiec, a także Kłos Gminy Chełm i Hetman Żółkiewka. Trwają zapisy do 15. edycji półmaratonu chmielakowego o Puchar Burmistrza Krasnego Stawu. Obecnie na liście zawodników widnieje około 400 osób, a limit wynosi 600. Mówi dyrektor krasnostawskiego Masilu Tomasz Żerebiec.
8: Trasa naszego półmaratonu jest trasą ocenianą przez uczestników jako bardzo wymagająca, a zarazem należy do najpiękniejszych tras biegowych w regionie. Biegniemy po części tej miejskiej, biegniemy ścieżką rowerową, biegniemy 8 km w lesie, także jest bardzo malownicza i bardzo wysoko oceniana. Większość uczestników naszego półmaratonu to są amatorzy. Oczywiście zdarzają się zawodowcy. Przypomnę, że najlepszy wynik w historii naszego półmaratonu został ustanowiony podczas 7. edycji przez zawodnika z Kenii i wyniósł 1 godzinę 9 minut 38 sekund.
7: Głównej rywalizacji będą towarzyszyły zmagania dla najmłodszych miłośników biegania, którzy porywalizują na dystansach od 50 do 600 metrów. Zapisy są prowadzone do 17 sierpnia za pośrednictwem strony ultimasport.pl.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: W rytmie lata.

Ładunek energii, Wellesley Arms, legendary, legendarny kawałek w Radiu Bondon. A już za chwilę Tame Impala, Jenny w kawałku Dracula w rytmie lata. Oczywiście chwilę później wiadomości dla kierowców. Mamy statystyki odnośnie wypadków z pierwszej połowy wakacji. Szczegóły oczywiście poda wam Marcin Petruk. Ja ze swojej strony apeluję do was, do kierujących, do poruszających się po drogach. Jedźcie bezpiecznie. Taka metoda. Fajnie tu jest być z wami. Słyszę od was telefony. Szkoda by było, jakby kogoś z was zabrakło, nie?

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: W pierwszej połowie wakacji na polskich drogach doszło do prawie 2400 wypadków, w których niemal 2900 osób zostało rannych, a 158 zginęło. Jest to poprawa w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku, chociaż niestety nie na tyle duża, żeby mówić, że zrobiło się bezpieczniej. Dlatego też mundurowi dalej prowadzą wzmożone kontrole nie tylko osobówek, ale też samochodów ciężarowych i autokarów. W pierwszej połowie wakacji 1022 osoby straciły prawo jazdy za przekroczenie prędkości, a prawie 11 tysięcy miało w organizmie promila. Ponadto mundurowi przeprowadzili ponad 4000 kontroli autokarów w przypadku 22 pojazdów, stwierdzając usterki wykluczające z dalszej jazdy.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.

0: do soboty mleko wybasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
3: Stokrotka.
4: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Nowiny z nowin w Radiu Bonton. Podpisano umowę na postawienie Centrum Wsparcia Hospicyjno-Opiekuńczego. To wszystko za sprawą Stowarzyszenia Hospicjum Domowe. Jeszcze w tym miesiącu mają rozpocząć się prace i na początku wybudowany zostanie parterowy budynek dla 12 pacjentów. Opis całego tego przedsięwzięcia przedstawił Super Tydzień na swojej stronie. My, kochani, zbliżamy się do 15, po której kolejne lokalne informacje. A to, co słyszycie, to Whitney Houston, How Will I Know? Już teraz na 104.9.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o, w Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₩0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₩0,79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Reklama.
7: Mamy godzinę 15. To oznacza w Radiu Bonton, że czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy.
8: Upały znów w natarciu, gorąco już od jutra na zachodzie. Zastrzeżcie swój PESEL, apeluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ekolodzy przeciwni większej liczbie busów elektrycznych w Tatrach. Miriam Lipińska. Do Polski wracają upały. Już jutro ponad 30 stopni na krańcach zachodnich. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
9: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
8: To dobre wieści dla urlopowiczów. Z kolei ci, którzy wybiorą się na sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego, powinni pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody. Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych medycznych 19 milionów osób z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
10: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
8: Można też zastrzec PESEL w Urzędzie Gminy. Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła. E-rejestracja od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejszyła kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemowe, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
11: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
8: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy, bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
12: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
8: Mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
13: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
8: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. I na koniec wielka ucieczka jeżozwierzy. Pierwszego odłowiła w środę w podwarszawskich Łomiankach Straż Miejska, a są już informacje o dwóch kolejnych, które też wybrały wolność. Jeden był widziany na Bemowie, drugi w podwarszawskiej gminie Czosnów. Wiadomo, że wszystkie uciekły z jednego miejsca. W przypadku napotkania jeżozwierza nie należy go łapać, a zamiast tego zrobić zdjęcie i z dokładną lokalizacją przesłać służbom.
14: Flash z skrót lokalnych informacji.
15: Kolejne bezwzględne oszustwa w naszym regionie. Policjanci ostrzegają przed przestępcami, którzy opracowali nową metodę podszywania się pod Pocztę Polską oraz policję. Jak działa ten schemat? Powiemy o tym w wiadomościach o 15.30. W nich również zaapelujemy do kierowców o rozsądek na drodze, ponieważ na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieje już niemal 200 punktów. Do zdarzenia, w którym mieszkaniec naszego województwa stracił życie, doszło z zeszłej doby we Frampolu. W serwisie za niecałe pół godziny przeniesiemy się także do Dubienki, gdzie trwa plener malarski pod hasłem o tematyce religijnej lub związanej z obrzędami religijnymi powiatu chełmskiego.
16: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: Jeżeli chodzi o pogodę, 23 stopnie nad nami. Z tego co widzę, chyba coraz więcej chmur. To by się zgadzało z tym, co jest w prognozach. Tam też zapowiadają, że tych chmur faktycznie ma być bardzo dużo. 1029 hektopaskali na barometrach.
16: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
17: W rytmie lata.
18: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
19: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
20: Aha, Ratatouille, wywodząca się z Nicei potrawa jachska. Danie to opiera się na składnikach warzywnych, przede wszystkim na bakłażanach, cukinii, cebuli, pomidorach i papryce. Jest to też tytuł animacji Pixara z 2007 roku, o której dziś usłyszycie w programie. Słuchajcie, co oglądamy. Oprócz tego mamy dla Was sporo lokalnych informacji i dużo dobrej muzy. Szef kuchni Janek Zieliński z tej strony. Witam Was w rytmie lata. Na, na, na, na, na. Opus Live is Life. To na początek.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Kadrowa karta dań.
1: Kontynuujemy w tym tygodniu kulinarne arcydzieła. Mam dla Was kolejną propozycję, która udowadnia, że idealne danie potrafi nie tylko zachęcić podniebienie, ale też przenieść nas w czasie. Tym razem będzie to propozycja animacji prosto z Paryża, Ratatouille od studia Pixar. To historia małego szczurka o imieniu Remy, który ma niezwykły dar, potrafi łączyć ze sobą smaki i marzy o tym, by zostać szefem kuchni w ekskluzywnej paryskiej restauracji. Łączy siły z niezdarnym pomywaczem Alfredo i razem tworzą duet, który podbija kulinarne serce Francji. Ten film to mistrzostwo światła, barw i zapachów przeniesionych na ekran. Sposób, w jaki animatorzy pokazali tu parującą zupę, chrupiącą skórkę świeżej bagietki czy finałowe tytułowe ratatouille przygotowane dla bezwzględnego krytyka kulinarnego Antonio Ego, sprawia, że od razu jest się głodnym. To film o pasji, przełamywaniu barier i o tym, że wybitny artysta może objawić się w najmniej oczekiwanym miejscu. A na koniec trzy ciekawostki. Aby potrawy w filmie wyglądały w 100% apetycznie i realistycznie, ekipa animatorów Pixara przez kilka miesięcy chodziła na profesjonalny kurs gotowania do szkół kulinarnych w Paryżu i USA. Musieli nauczyć się kroić warzywa, trzymać noże i zrozumieć, jak zachowuje się sos w garnku. Słynna potrawka z cukinii i bakłażana, czyli ratatouille, które widzimy w finale filmu, została zaprojektowana specjalnie na potrzeby animacji przez Thomasa Kellera, jednego z najsłynniejszych szefów kuchni na świecie, posiadacza aż 3 gwiazdek Michelin. Piosenka, która od razu kojarzy się z tym filmem i idealnie nadaje się do zagrania w naszym radiu, to Le Festin w wykonaniu francuskiej wokalistki Camille. To lekki, akustyczny, niezwykle paryski utwór, który dosłownie pachnie świeżo upieczonym croissantem. Posłuchajmy go razem.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: 104 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
10: W rytmie lata.

Ciekawostka statystyczna w Radiu Bonton. Czy Trumpowi udało się uczynić Amerykę Great Again? Sprawa dyskusyjna. Na pewno nie przyczynił się do wzrostu populacji Donaldów. Od początku jego rządów popularność tego imienia w USA znacznie spadła. Urodziło się mniej niż 400 Donaldów. Oczywiście mówimy tylko o ludziach. O kaczorach nawet nie wspominam. Alex Jen, Kaskada, Boy You Turn Me Upside Down, remix starosieńkiego przeboju, za nami w rytmie lata, już teraz Clean Bandit, a 15.30 to czas na wiadomości lokalne.

0: reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Kolejne bezwzględne oszustwa w naszym regionie. Policjanci ostrzegają przed przestępcami, którzy opracowali nową metodę podszywania się pod Pocztę Polską oraz policję. Jak działa ten schemat? Najpierw do seniora dzwoni rzekoma pracownica poczty z informacją o nieodebranej przesyłce poleconej i pod pretekstem doręczenia wyłudza dokładny adres. Niedługo potem następuje drugi telefon, tym razem od rzekomego policjanta. Oszust wmawia ofierze, że jej dane i oszczędności zostały przejęte przez przestępców. Aby je ochronić, żąda natychmiastowej wypłaty gotówki z banku i wpłacenia jej we wskazanym wpłatomacie lub przekazanie funkcjonariuszowi. W ostatnich dniach tą metodą oszukano seniorkę z naszego regionu, która straciła blisko 8,5 tysiąca złotych. Druga kobieta uniknęła straty dzięki czujności kasjerki w banku. Podobne próby oszustw miały miejsce również w Chełmie.
2: Do dyżurnego komendy miejskiej policji w Chełmie docierają sygnały o próbach oszustwa na mieszkańcach naszego regionu. Dzwonią osoby podające się za policjanta czy też prokuratora, informując o prowadzonych akcjach. Wypytują przy tym o pieniądze i konta bankowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności w przypadku otrzymania tego typu telefonu. Najlepiej jest rozłączyć taką rozmowę i samemu sprawdzić, czy przekazywane informacje są prawdziwe. Nie działajmy pochopnie, szczególnie w przypadku, gdy ktoś nakłania nas do przekazania pieniędzy.
1: Przypomina nadkomisarz Ewa Czysz, rzeczniczka chełmskich policjantów. Na wakacyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieje już 195 punktów, a do jednego z takich zdarzeń doszło zeszłej doby również w naszym województwie. We Frampolu 40-letni kierowca BMW zderzył się z jadącym z naprzeciwka ciężarowym Volvo, w wyniku czego mimo podjętej próby reanimacji zginął na miejscu. Mundurowi apelują o ostrożność, stosowanie się do przepisów, ale również bycie wypoczętym podczas podróży. Prowadzą również wzmożone kontrole, ponieważ druga połowa sierpnia to czas, kiedy najwięcej osób wyjeżdża lub wraca z urlopów własnymi samochodami. Najczęstszą przyczyną wypadków nadal jest prędkość, a batem na piratów mają być wprowadzone ponad 2 miesiące temu ograniczenia w redukcji punktów karnych, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
3: Na naszej stronie internetowej pojawił się wykaz naruszeń popełnionych przez osoby uprawnione do kierowania pojazdami silnikowymi i na zielono zaznaczyliśmy takie elementy, za które można zbić punkty karne o 6 punktów karnych. Zmniejszyła się nam liczba niestety po 3 czerwca osób przystępujących do tego kursu reedukacyjnego punkty karne, bo do tej pory do 3 czerwca średnio miesięcznie około 40-50 osób redukowało punkty karne, natomiast po 3 czerwca jest to tylko 10 osób w skali miesiąca, a więc nie jest to duża liczba.
1: Niezmiennie kursy reedukacyjne w chełmskim WORDzie odbywają się raz w miesiącu, natomiast każdy kierowca może z nich skorzystać raz na pół roku. Wedle nowych przepisów oczek nie można już natomiast zbić za najpoważniejsze wykroczenia, czyli wymuszenie pierwszeństwa i wszystkie przekroczenia limitów prędkości.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Trwa plener malarski w Dubience pod hasłem o tematyce religijnej lub związanej z obrzędami religijnymi powiatu chełmskiego.
4: Atmosfera jak zawsze na plenerach jest taka twórcza, ale też przyjacielska, bo jest w zasadzie mnóstwo osób takich, które się znają z wcześniejszych plenerów, z innych miejsc. To jest takie miłe i fajne, że te przyjaźnie, te znajomości się tak jakby kontynuują. Temat sam pleneru jest sakralny, prawda? Albo obrzędowość, albo miejsca sakralne związane z powiatem. Zresztą to jest mój obszar zainteresowania, więc ja pokusiłam się o akwarelową cerkiew, teraz zajęłam się kościołem. Gdzieś tam powstał przy okazji obraz Matki Bożej Chełmskiej, bo jakby to już jest taki uniwersalny symbol regionu, więc tego typu rzeczy powstają pod moim pędzlem.
1: Mówi Urszula Bydlińska, jedna z uczestniczek pleneru. W wydarzeniu uczestniczy 15 artystów. Ich prace mają być próbą uchwycenia tego, co trudno opisać samymi słowami. Światła nad Bugiem, atmosfery zabytkowej cerkwi, a także ducha miejscowości i gmin należących do powiatu chełmskiego. To spojrzenie na Dubienkę i okolice przez pryzmat koloru, emocji oraz osobistej wrażliwości twórców. Wernisaż poplenerowych prac odbędzie się w niedzielę o godzinie 16:30 w cerkwi pod wezwaniem Świętej Trójcy w Dubience.
0: W rytmie lata na 104,9 FM.

ceny paliw niżej. Ponownie od poniedziałku Donald Tusk dosłownie parę minut temu ogłosił, że ten program będzie ponownie uruchomiony. To taka wiadomość dla kierowców, przed wiadomościami dla kierowców, już za kilka minut szerzej o tym, co się dzieje na naszych lokalnych drogach. Zapraszam w imieniu Marcina Petruka do słuchania Radia Bonton. A to oczywiście było Golden Life, oprócz błękitnego nieba. Yes. Kejmaro, Femme Like You to z kolei już teraz. Ready, girl?

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Największy ruch panuje obecnie na Lubelskiej, a swoje można tam odczekać zarówno przez sygnalizację, jak też przejazd kolejowy. Poza tym standardowo więcej aut ustawia się przed Rondem Dmowskiego i Turbinowym na wiadukcie Lwowskiej i Rampie Brzeskiej. Prace drogowe trwają na ulicy Przemysłowej, jak też na trasie Chełm-Sawin.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbshełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
0: Reklama.
4: W rytmie lata.

liczymy na spokojny weekend w regionie. Ostatnio nie było tak kolorowo, bo służby interweniowały chociażby nad Jeziorem Białym w związku z bójkami. Nastąpiła też nagła śmierć na posesji. Raport z ostatniego weekendu macie na stronie Super Tygodnia. Ja raportuję wam, że jeszcze mamy 5 minut do 16 w Radiu Bonton. Z nami Sigma. Nobody Love. A teraz jeszcze jedna nutka przed 16. Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
3: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbrek.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Reklama.
8: Mamy 16, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na wiadomości.
9: Wreszcie jest decyzja rządu w sprawie pakietu CPN. Prokuratura wchodzi do gry w sprawie potężnego wycieku danych Polaków. Co naprawdę dostajemy, zamawiając bubble tea czy kawę, inspektorzy sprawdzili. Miriam Lipińska. Rządowy program paliwowy wraca, ale nie w całości i nie na najbliższy weekend. Premier Donald Tusk poinformował, że od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Według szefa rządu powinno to przełożyć się na spadek cen benzyny i diesla na stacjach od 90 groszy do złotówki za litr. Obniżony VAT ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych z firmy MyDoctor. I jak poinformowali śledczy, hakerzy wykradli dane, po czym część tych informacji bezprawnie przesłali redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. A prokuratura podała, że cyberprzestępcy przechwycili imiona, nazwiska, PESEL-e, numery telefonów i adresy mailowe pacjentów oraz notatki z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzionych danych blisko 19 milionów Polaków nie ma w przestrzeni publicznej. Nie zostały też wystawione na sprzedaż. Prezydent Łodzi reaguje na śmierć 7-latka, który topił się w tamtejszym akwaparku Fala. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. Wczoraj zmarł. Będzie przegląd procedur na miejskim basenie, mówi rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
10: Prezes spółki został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w Łodzi.
9: Do tragedii doszło podczas nauki pływania prowadzonej przez zewnętrzną firmę. 7-latek przez mniej więcej 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a później przez 6 minut był pod wodą. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na basenie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Polska może sprzedać Ukrainie część swoich rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO i przedstawicieli USA. Ukraina praktycznie wystrzelała się już ze wszystkich swoich pocisków Patriot i wysłała do sojuszników prośbę o pomoc. Ta została wsparta przez NATO i, jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
11: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
9: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część swoich pocisków do baterii Patriot. I na koniec zmieniamy temat. Co tak naprawdę znajduje się w kubku? Inspektorzy sprawdzili lokale, które serwują rozmaite napoje, mówi Joanna Narożniak z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
12: Kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła 44 podmioty oferujące bubble tea, kawy i herbaty mrożone. Nieprawidłowości stwierdzono blisko 70% skontrolowanych podmiotów. Najwięcej nieprawidłowości wykazano w zakresie znakowania produktów.
9: Zdarzyło się, że w składzie były podane składniki, których w rzeczywistości nie użyto w napojach.
13: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: 4 minuty po godzinie 16. Faktycznie coraz bardziej się chmurzy na niebie nad nami i tak już raczej do końca dnia zostanie. 1028 hektopaskali, 23 stopnie maksimum. Dzisiaj od tej pory będzie tylko chłodniej.
13: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
14: W rytmie lata.
15: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
16: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Dzisiaj imieniny obchodzą Diana, Kasjana i Konkordia. Taki szybki strzał informacji w Radiu Bonton niczym Konkordia. Ja jestem Janek Zieliński i lecimy w rytmie lata jeszcze do 17.00.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
0: Reklama.
9: W rytmie lata na 104,9 FM.

pucharowe szaleństwo w piłce nożnej. Dzisiaj wieczorem na pewno trzy polskie kluby staną do rywalizacji o grę w europejskich pucharach. Niestety GKS Katowice poległ w walce z izraelskim HPL-em Tel Aviv, a dzisiaj Lech ma problemy z dotarciem na rewanż. Trzymamy kciuki za resztę oczywiście. Puchary rozkręcają się też lokalnie. W spotecie Radia Bonton mamy dla Was wyniki losowania trzeciej rundy Pucharu Polski na szczeblu chełmskim. To już o 16.30. A w rytmie lata za nami Rihanna, Calvin Harris. A w tym momencie kultowy przebój, gęsto podlany autotunem. Chyba pierwszy w ogóle z tego co pamiętam. Cher w utworze Believe.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
8: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
7: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
8: Tanio i od ręki.
9: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro o 17:00 pierwszy gwizdek usłyszą piłkarze trzecioligowej Chełmianki, którzy na wyjeździe zmierzą się z Beniaminkiem Moravia Morawica. Po dwóch kolejkach zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego znajduje się na czwartej lokacie, a za sprawą najlepszego obecnie bilansu bramek grupie przewodzą Wiślanie z Kabina.
13: Mamy zrealizowany ten plan, który był zakładany. Tam jesteśmy w trakcie realizacji tego planu, który zakładaliśmy. Na pewno jeśli chodzi o przeciwnika, no to duża niespodzianka, zwycięstwo Beniaminka na Lubaczowie. To jest na pewno dla nich taki fajny moment. No a jeśli chodzi o mecz, no to pewnie jesteśmy faworytem. No i musimy dźwignąć tą rolę, więc na pewno po 3 punkty.
12: Mówił trener Chełmianki. Na własną murawę biało-zieloni wracają 19 sierpnia, żeby podjąć Wisłokę Dębica. W poniedziałek siatkarze HKS-u Chełm rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu w Tauron Lidze. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego stopniowo odsłania transferowe karty, a w ostatnim czasie do składu dołączyli m.in. Yuki Imahashi, Cezary Sapiński i Tytus Nowik.
14: Przygotowania będą trwały 9 tygodni, bo już w połowie października rozpoczniemy drugi sezon w Tauron Lidze. Przygotowania na własnych obiektach, będziemy korzystali oczywiście z naszej hali sportowej, ale również skorzystamy ze stadionu przy ulicy Ceramicznej, oprócz tego oczywiście siłownia i sukcesywnie po 4 tygodniach już przygotowań rozpoczniemy granie pierwszych meczów kontrolnych. Tych meczów kontrolnych będzie 9 lub 8, w zasadzie zasadzie co tydzień będziemy uczestniczyli w turnieju bądź grach sparingowych, tak żeby jak najlepiej przygotować się do startu sezonu.
12: Mówił szkoleniowiec HKS-u Chełm. Pierwszy mecz nowego sezonu drużyna zagra przed własną publicznością 17 października i podejmie Cuprum Stilon Gorzów. Weekend minie pod znakiem drugiej kolejki wśród czwartoligowych zespołów. Podczas inauguracji Bóg Hanna zremisował 3-3 z Tomasowią Tomaszów Lubelski, przez co oba składy znalazły się na szóstej lokacie. W niedzielę zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa zmierzy się na wyjeździe z rezerwami Awi Świdnik, które dołączyły do ligi po wycofaniu startu Krasnystaw. Nowy sezon zainaugurują natomiast w ten weekend zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Jutro Granica Dorohusk podejmie u siebie Włodawianką, Orzeł Srebrzyszcze Frasati Fajsłowice, GKS Łopiennik Ogniwo Wierzbica, zaś Witrum Wola Ukruska Eko Różankę. W niedzielę z kolei o punkty powalczą Ruch Izbica i Brat Sienica Nadolna, rezerwy Chełmianki i Unia Rajowiec, a także Kłos Gmina Chełm i Hetman Żółkiewka. Trwają zapisy do 15. edycji półmaratonu chmielakowego o Puchar Burmistrza Krasnego Stawu. Obecnie na liście zawodników widnieje około 400 osób, a limit wynosi 600. Mówi dyrektor krasnostawskiego Mosiru Tomasz Żerebiec.
0: Trasa naszego półmaratonu jest trasą ocenianą przez uczestników jako bardzo wymagająca, a zarazem należy do najpiękniejszych tras biegowych w regionie. Biegniemy po części tej miejskiej, biegniemy ścieżką rowerową, biegniemy 8 km w lesie, także jest bardzo malownicza i bardzo wysoko oceniana. Większość uczestników naszego półmaratonu to są amatorzy. Oczywiście zdarzają się zawodowcy. Przypomnę, że najlepszy wynik w historii naszego półmaratonu został ustanowiony podczas 7. edycji przez zawodnika z Kenii i wyniósł 1:09:38.
12: Głównej rywalizacji będą towarzyszyły zmagania dla najmłodszych miłośników biegania, którzy porywalizują na dystansach od 50 do 600 metrów. Zapisy są prowadzone do 17 sierpnia za pośrednictwem strony ultimasport.pl.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
15: W rytmie lata.

Piłka nożna się rozkręca, my czekamy na nowy sezon siatkówki. HKS Chełm się zbroi i do Plus Ligi przystąpi z nowymi siłami. Do składu dołączył japoński rozgrywający Yuki Imahashi, którego sylwetkę. Aktualny skład także naszego zespołu, to wszystko znajdziecie na supertydzień.pl. A my jeszcze mamy 22 minuty do godziny 17:00.

0: takie męskie.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
5: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
7: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
2: Reklama.
1: Autopromocja.
0: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

Kubu Mrozu w utworze Pół na Pół. Kochani, 8 minut do 17, a to oznacza, że czas już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, za które wam serdecznie dziękuję. Janek Zieliński, to ja byłem z wami od 12 w rytmie lata. Jutro o tej samej godzinie słyszycie się z Kingą Miszczyk, do czego was, do odwiedzania je oczywiście, zapraszam jutro. Do odwiedzania je oczywiście, zapraszam jutro. A ja się póki co żegnam. Dzięki raz

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

0: Będzie ulga dla kierowców przy dystrybutorach, ale dopiero od poniedziałku. Prezydent podpisał ważną ustawę, pomoże uniknąć podatku belki. Upały wracają, czy to ostatni tak gorący weekend? Miriam Lipińska. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
1: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
0: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował szef rządu, to obniżka na czas powrotu Polaków z wakacji. Premier odniósł się też do potężnego wycieku danych Polaków z platformy obsługującej przychodnie MyDoktor. Motywacja zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy, przekazał Donald Tusk. Zapewnił, że w wyjaśnienie sprawy cyberataku zaangażowane są wszystkie możliwe służby. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po wycieku danych stara się tonować niepokój obywateli.
2: Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich. Możecie, obywatele, być spokojni.
0: Minister apeluje jednocześnie do wszystkich Polaków, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku belki. Prezydent podpisał właśnie ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo w giełdę. Jest ruch prokuratury w sprawie rzekomego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki przez lokalnego działacza PSL. Mężczyzna zamieścił przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Szrek gdzie? Początkowo śledczy uznali, że doszło do znieważenia głowy państwa, teraz jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, po tym jak Piotrkowski Sąd nie przychylił się do jej wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Upały wrócą i to już w ten weekend. Już jutro zaczną obowiązywać pierwsze alerty dla krańców zachodnich. W sobotę i niedzielę 30-stopniowe temperatury rozleją się już po całym kraju, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
3: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
0: Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku. A na początku przyszłego tygodnia już się ochłodzi, a w większości kraju pojawi się deszcz i burze. A przed weekendem warto zrobić zakupy, bo z powodu święta w sobotę sklepy będą zamknięte, a niedziela będzie niehandlowa. Natomiast dziś i jutro duże sklepy będą otwarte dłużej.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Przed nami powrót upalnej pogody, a wraz z nią oblężenie kąpielisk lokalnych i akwenów. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą, jednak chwila nieuwagi i brawura mogą doprowadzić do tragedii. 23 sierpnia w Rejowcu Fabrycznym odbędzie się sportowe wydarzenie charytatywne na rzecz 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody piłkarz i wychowanek miejscowego klubu Sparta zmaga się z ciężką chorobą, chłoniakiem Burkitta w czwartym stadium zaawansowania. W gminie Siedliszcze oficjalnie otwarto nową, niezwykle wyczekiwaną inwestycję społeczną. W Maryninie uruchomiono samorządowy żłobek Żółwiki, wybudowany za blisko 3 miliony złotych. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Popołudnie i wieczór w całym kraju pogodne, jutro też dużo słońca i bardzo ciepło, na termometrach od 25 do 29 stopni.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w czwartek. Krok po kroku zmierzamy w stronę weekendu, a nasz muzyczny wehikuł czasu zatrzymuje się na dacie 13 sierpnia. Zaczynamy w roku 1964. Swoje 62. urodziny obchodzi dzisiaj Ian Howland, charyzmatyczny perkusista szwedzkiej grupy Europe, znanej z nieśmiertelnego rockowego hymnu The Final Countdown. Spoglądamy na rok 1975. Swoje 51. urodziny świętuje dzisiaj Scooter Jennings, ceniony amerykański wokalista i kompozytor z nurtu country rocka. W kalendarzu zapisujemy rok 1983, dokładnie 43 lata temu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard Hot 100 zadebiutował kultowy przebój Every Breath You Take, The Police, stając się jednym z największych hitów całego dziesięciolecia. Zaglądamy do roku 1990, dokładnie 36 lat temu. Na rynek trafił przełomowy album Cooley High Harmony męskiego zespołu Boyz II Men, który zdefiniował brzmienie współczesnego R&B lat 90. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zawładnęła stacjami radiowymi w całej Europie. Przenosimy się o 28 lat wstecz. Amerykańska wokalistka Jennifer Page zadebiutowała singlem Crush, pochodzącym z jej imiennego albumu. Ten wyjątkowo lekki, chwytliwy i pulsujący popowy numer błyskawicznie stał się światowym megahitem, zdobywając szczyty list przebojów od Australii po Wielką Brytanię i Kanadę. Znakomite słoneczne brzmienie i genialny klimat sprawiają, że to idealny wstęp do zbliżającego się weekendu. Na 104,9 FM zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy z absolutnym radiowym pewniakiem. Przed nami

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
2: Reklama. Urlop.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Reklama.
8: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Przed nami powrót upalnej pogody, a wraz z nią oblężenie lokalnych kąpielisk i akwenów. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą, jednak chwila nieuwagi i brawura mogą prowadzić do tragedii. O czym musimy pamiętać, zanim wejdziemy do wody i na co zwrócić uwagę? O tym mówi Paweł, ratownik RWR-u.
9: My nie wszystko też widzimy, więc dbajcie o siebie nawzajem. Jeżeli jesteście z rodziną, ze znajomymi, to pilnujcie też siebie. Myślę, że muszą się stosować na pewno do kąpieliska, bo nie wiedzą, nie znają gruntu. Szczególnie nad białym tak jest, że masz na przykład 2 metry, a zrobisz krok dalej i masz 5 metrów. Do czerwonej boi to jest strefa, gdzie nie umiemy pływać, a za czerwoną boją, czyli już do żółtych boi, to jest ta dalsza część kąpieliska, gdzie jest tylko strefa dla umiejących pływać. Tam już głębokość jest zazwyczaj większa.
8: Na wypoczynek nad wodą należy wybierać wyłącznie strzeżone kąpieliska, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają profesjonalne służby. Specjaliści bezwzględnie przestrzegają też przed łączeniem kąpielisk z alkoholem. To właśnie on odpowiada za znaczną część tragicznych wypadków na jeziorach i rzekach. Gdy widzimy osobę tonącą, najważniejsze jest szybkie powiadomienie ratownika oraz wezwanie pomocy pod numerem 112 lub ratunkowym numerem WOPR-u 601 100 100. 23 sierpnia w Rejowcu Fabrycznym odbędzie się sportowe wydarzenie charytatywne na rzecz 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody piłkarz i wychowanek miejscowego klubu Sparta zmaga się z ciężką chorobą, chłoniakiem Burkitta w czwartym stadium zaawansowania. Podczas festynu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Dworek w Rejowcu Fabrycznym będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na boisku do siatkówki plażowej turniejem w formule par mieszanych. Mówi dyrektor dworku Katarzyna Michałowska-Orzeł.
10: Na uczestników i kibiców czekać będą liczne atrakcje, takie jak animacje oraz stoisko KGW. Z kolei od godziny 12 wydarzenie przeniesie się na Stadion Miejski w Rejowcu Fabrycznym. Tam na uczestników czekają mecze, gry, zabawy oraz licytacje charytatywne. Podczas licytacji będzie można zdobyć m.in. koszulkę z podpisami zawodników Górnika Łęczna, czy też rękawice bokserskie z podpisem Julki Szeremety oraz liczne vouchery na weekendowe pobyty w agroturystyce i usługi.
8: Obecnie na rzecz Jakuba Kozioła udało się zebrać niemal połowę kwoty niezbędnej do jego leczenia, a ta wynosi ponad 1 000 000 zł. Pieniądze można wpłacać również za pośrednictwem strony internetowej pomagam.cancerfighters.pl.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: W gminie Siedliszcze oficjalnie otwarto nową, niezwykle wyczekiwaną inwestycję społeczną. W Maryninie uruchomiono samorządowy żłobek Żółwiki, wybudowane za blisko 3 miliony złotych. O przyjęcie mogą ubiegać się najmłodsi mieszkańcy gminy Siedliszcze od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w szczególnych sytuacjach nawet do 4 roku życia. Nabór prowadzony jest na podstawie systemu punktowego, który bierze pod uwagę m.in. wielodzietność rodziny, stopień niepełnosprawności dziecka, samotne wychowywanie czy zatrudnienie obojga rodziców. Jeśli kandydaci zdobędą tyle samo punktów, o przyjęciu zdecyduje dokładna data i godzina złożenia dokumentów. Całość inwestycji kosztowała gminę 2 790 000 zł. Wykonana przez firmę z Sienicy na Dolnej placówka posiada nie tylko nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem w meble, sprzęt AGD czy komputery, ale również bezpieczny plac zabaw, parkingi i drogi dojazdowe. Powstanie obiektu było możliwe dzięki pozyskaniu przez gminę środków zewnętrznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Szczegółowymi informacjami na temat możliwości skorzystania z usług placówki dysponuje Urząd Miejski w Siedliszczu. Pierwsze zajęcia odbędą się już 1 września.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: Let you know.
1: Kolejki do specjalistów po wprowadzeniu e-rejestracji wciąż długie. Będzie tańsze paliwo, ceny na stacjach mogą spaść nawet o złotówkę. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków. Michał Pierzchała. Wprowadzona od sierpnia, rozszerzona o kolejnych specjalistów, centralna e-rejestracja na razie nie zmniejszyła kolejek, twierdzą lekarze, z którymi rozmawiał reporter Benedykt O'Connor. Przypomnę, od dłuższego czasu można elektronicznie zapisywać się do kardiologa, teraz również m.in. do endokrynologa, pulmonologa czy nefrologa. Według lekarzy usprawnianie zapisów to jedno, powodem kolejek są problemy systemowe całej służby zdrowia.
2: Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej e-rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
3: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
2: Zastępczyni dyrektora do spraw medycznych w szpitalach w Olsztynie Joanna Harbuzińska-Turek dodaje, że przy brakach kadrowych większa część wstępnych diagnoz powinna być realizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu.
4: Powinniśmy przyjrzeć się tym pacjentom oczekującym na świadczenie. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o specjalistykę, czy oni wszyscy powinni być przyjęci przez lekarza specjalistę. To znaczy, czy rzeczywiście ciężar tych świadczeń nie powinna przyjąć podstawowa opieka zdrowotna.
2: Do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów.
1: Będzie tańsze paliwo. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny spadną o złotówkę. Sycylijska Etna nadal aktywna. Z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra, do 8 rano. Kryzys w ruchu lotniczym w Katanii przypadł na okres najwyższej w roku liczby pasażerów, czyli w tygodniu poprzedzającym sobotnie włoskie święto Ferragosto, uważane za szczyt wakacyjnych wyjazdów. Szacunki są takie, że problemy z lotami dotknęły ponad 100 tysięcy osób. Wśród nich jest dużo Polaków. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków, chodzi o podatek Belgii, czyli o nasze oszczędności. Jest prezydencki podpis pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Co to oznacza dla naszych portfeli? O tym Wojciech Kowalik.
5: Pieniądze na OKI do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, który teraz zjada 19% zysków z naszych oszczędności i inwestycji. W ciągu pierwszych 3 lat OKI może założyć nawet 2 miliony Polaków, prognozował dr Samer Masri, dyrektor biura maklerskiego PKO Banku Polskiego.
6: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na OKI.
5: Na OKI 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, a reszta w inwestycjach, w fundusze albo giełdę.
1: To wszystko od przyszłego roku.
7: Ponton Radio. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Brająca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do sobotniego finału biegu na 400 metrów. W porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49-57. Ponadto miejsce w finale skoków z wyż zapewniła sobie Maria Żodzik. A Dawid Wegner i Marcin Prukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem. Wieczorem w Birmingham 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczył Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. 11 miesięcy tyle musiała czekać Iga Świątek, by w końcu awansować do finału turnieju tenisowego. O tytuł w Toronto zagra z Jeleną Rybakiną, a dało jej to zwycięstwo nad Ukrainką Eliną Świtoliną. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
9: Do 3 razy sztuka może powiedzieć Świątek, bo w tym sezonie 2-krotnie przegrywała z Ukrainką, a mecz w Toronto po pierwszym secie przestał się układać.
10: Elina zaczęła grać trochę lepiej i wykorzystała to, że ja też zaczęłam popełniać w drugim secie błędy, ale wiedziałam, że mogę się zresetować.
9: W trzeciej partii Polka przegrywała już 3-2 i od tego momentu grała już bezbłędnie. Wygrała 4 gemy z rzędu i ostatecznie cały mecz. Przed finałowym spotkaniem z Rybakiną nie zamierza niczego zmieniać w przygotowaniach.
10: To wiadomo, że trzeba ten rytm kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące i cieszę się, że jestem tutaj.
9: Świątek z Rybakiną grały ze sobą w ciągu ostatnich 5 lat aż 16 razy. Iga ma o 2 mecze wygrane więcej.
8: A finał Świątek kontra Rybakina rozpocznie się po północy polskiego czasu. Turniej o piłkarski Superpuchar Hiszpanii, który w ostatnich latach był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej, tym razem odbędzie się w Turcji. W dniach 2-7 lutego trofeum na Stadionie Olimpijskim w Stambule będą rywalizować FC Barcelona, Real Madryt, Real Sociedad i Atletico Madryt. W styczniu trofeum zdobyła FC Barcelona.
1: Jutro bardzo dużo słońca przez cały dzień i ciepło od 24 stopni na wschodzie i Helu, przez 26 stopni w centrum i na północy, do 31 stopni na krańcach zachodnich, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tutaj 22 stopnie.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wy

0: Ci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
7: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIG Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dziś wybierzemy się w wyjątkowe miejsce na mapie naszego miasta. Do Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Partyzantów 40. W jej patio kryje się przestrzeń poświęcona dwóm postaciom, które bezsprzecznie kształtowały tożsamość i słodki smak Chełma. Pisarzowi i regionaliście Longinowi Janowi Okoniowi oraz wybitnemu mistrzowi cukiernictwa Wojciechowi Hetmanowi. O tej wyjątkowej inicjatywie opowiedziała mi Małgorzata Chmielewska, kierownik działu zbiorów regionalnych i czytelni Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
3: Dzień dobry Państwu. Chełmska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza do odwiedzenia Izby Pamięci Longina Jana Okonia i Wojciecha Hetmana. Dwóch wybitnych Chełmian, których połączyła wieloletnia przyjaźń, pasja do rodzinnego miasta oraz potrzeba pielęgnowania jego historii i tradycji. Jak wszyscy wiemy, Longin Jan Okoń był pisarzem, poetą, pedagogiem i regionalistą, autorem m.in. opowieści Niedźwiedziego Ogrodu. W swojej twórczości utrwalał historię, legendy i tradycje ziemi chełmskiej, pozostając przez lata jednym z najbardziej rozpoznawalnych literackich ambasadorów Chełma. Wojciech Hetman zapisał się w historii miasta jako ceniony mistrz cukiernictwa, przedsiębiorca i pasjonat lokalnej tradycji. Jest człowiekiem głęboko związanym z Chełmem, jego mieszkańcami oraz życiem społecznym miasta. Któż nie pamięta jego wspaniałych pączków? W Izbie Pamięci zgromadzono liczne pamiątki związane z życiem i działalnością obu panów. Te zbiory przybliżają sylwetki obu postaci, ich dokonania, zainteresowania, wieloletnią przyjaźń oraz wkład w rozwój i życie kulturalne Chełma. Jest to wyjątkowe miejsce, które pozwala nie tylko zgłębić dorobek Longina Jana Okonia i Wojciecha Hetmana, ale również poznać fragment historii Chełma zapisanej w losach ludzi szczególnie zasłużonych dla naszego miasta. Także serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że Izba Pamięci jest wyjątkowa i należy ją odwiedzić.
2: Pamiętajcie, że izbę w patio biblioteki przy Partyzantów 40 możecie odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. A jeśli nabierzecie apetytu na więcej, pozostała część bogatych archiwów czeka na Was w czytelni. A co dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury?
4: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze. Wprawdzie tańczące dzieciaki z Młodzieżowego Domu Kultury mają aktualnie wolne, bo w końcu wakacje. Natomiast wrócimy sobie do tego, co się wydarzyło parę tygodni temu na międzynarodowych finałach X-Dance Festival w katowickim Spodku. Na tych prestiżowych zawodach w stolicy Śląska pojawiły się chełmskie grupy Swing Dance Mini, Swing Dance Juniors oraz Swing Dance Skids i Boogie Twist Juniors. Po tych nazwach możecie się domyślić, jaki styl oni reprezentują, natomiast o tym właśnie, co oni tańczą, więcej opowie Patrycja ze składu Swing Dance Juniors.
5: No, tańczymy tańce swingowe. Tak mogę napomknąć, że jesteśmy w sumie jedynym klubem takim w Polsce, który tańczy właśnie swingowe tańce. I właśnie jesteśmy tak tacy wyjątkowi zazwyczaj na zawodach, że po prostu bardzo rzadko, no nawet mogę rzec, że w ogóle nie widać.
4: Mówimy tutaj o kilkuosobowych składach. Około 8-10 osób jest właśnie w grupie Swing Dance Juniors. I to ta grupa oraz Swing Dance Mini zdobyły złote krążki. Z kolei srebrne medale wywiozły Swing Dance Kids oraz Boogie Twist Juniors. No i właśnie Weronika z Boogie Twist opowie nam o tym, co im wszystkim daje ten taniec.
6: Na pewno tańczenie daje nam taką możliwość oderwania się od tej szkoły, od nauki. Gdy wychodzimy na scenę, to jesteśmy zupełnie innymi osobami. Możemy się otworzyć, powiedzieć, co, pokazać, co tak naprawdę czujemy. Ja na przykład mam wrażenie, że jestem totalnie inną osobą, jak jestem na scenie.
4: No dobrze, ale przejdźmy już do tego, co się stało po turnieju, bo już powiedzieliśmy o krążkach, powiedzieliśmy o składzie, natomiast jeszcze wypadałoby słowo powiedzieć o odczuciach po całym turnieju.
7: Jestem bardzo szczęśliwa, że zajęłam aż drugie miejsce, bo to jest i tak bardzo wysokie miejsce. Było bardzo fajnie, jest dużo nowych emocji.
8: Bardzo się cieszyłam i pomyślałam sobie, że warto było tak zatańczyć. Wszystkim się spodobaliśmy i wygraliśmy aż pierwsze miejsce.
9: Czuliśmy takie zadowolenie, że nie tylko nasza grupa wygrała, ale również inne i że jakby nasz cały klub odniósł zwycięstwo właśnie. To wydaje mi się, że najbardziej zapamiętam tą atmosferę i te jakby emocje, które nam towarzyszyły i ogólnie ludzi. Też bardzo taka energia była bardzo dająca nam po prostu więcej sił, żeby tańczyć na pewno i bardzo też mi się podobały występy innych grup. I też tak robiło to wrażenie. Była rywalizacja, ale jednak było też takie kibicowanie innym drużynom, że też ktoś fajnie zatańczył.
4: Jakie są z kolei plany na przyszłość?
9: Na razie skończyliśmy okres zawodów, na razie mamy już wakacje. I mi się wydaje, że na następny sezon będziemy otwarci na nowe wyzwania.
4: Tak więc śledźcie oczywiście Radio Bonton. Jak się tylko tutaj jakaś aktualizacja w przypadku ich dokonań pojawi, to na pewno Was o tym poinformujemy. Natomiast za dzisiaj Wam dziękuję ślicznie i kłaniam się nisko. Janek Zieliński, Bliżej Kultury, Młodzi w Kulturze, Radio Bonton.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
10: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
11: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
12: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
13: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
12: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
13: Tanio i od ręki.
14: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
15: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
16: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
17: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
18: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
19: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
20: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
21: Reklama. Urlop z Hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Wyjątkowo w dzisiejszym programie usłyszycie historię dwóch albumów. Historie mocno za sobą sprzężone, bardzo podobne. No w końcu mówimy jakby takiej duologii. No jedna płyta, ta nowsza, to jest kontynuacja tej poprzedniej kultowej płyty. Oto dwie części Confessions od Madonny. Zacznijmy sobie od tej pierwszej, gdyż Confessions on the Dance Floor to album, który wyszedł w 2005 roku w dosyć ciężkim momencie kariery Madonny, gdyż była ona 2 lata po wydaniu American Life przez, że tak powiem, publikę obwołanym najgorszym albumem Madonny w jej całej karierze. A był to album, gdzie Madonna próbowała troszkę się wczuć w ówczesną politykę, dać parę statementów, jakoś mocniej się tutaj odznaczyć. Wyszło karykaturalnie i jakby w ogóle nie w punkt, bo to też dla kontekstu to był moment, kiedy Amerykanie ruszali na wojnę z terroryzmem do Iraku. I wszyscy mówili wokół, że ile to my dobrej muzyki nie dostaniemy, tak jak przy Wietnamie. Tja. W tamtym momencie Madonna stwierdziła, że jednak odbije trochę od tego. W sensie dalej pewne rzeczy ją bolały, ale znalazła na to inny sposób. Zamiast robić jakiś manifest polityczny, po prostu stwierdziła, że się wytańczy. Że pewne swoje problemy zaniesie na właśnie tytułowy parkiet, gdzie ze sobą wzięła też Stewarta Price'a, producenta, który właśnie odpowiadał za ten album, który został skonstruowany w taki sposób, aby przypominał ten DJ-ski set, żeby wszystko było płynnie, przechodziło między sobą. Brzmieniowo płyta czerpała z tego dziedzictwa disco, z muzyki dance'owej techno z lat 80., 90., 2000. I to był album, który pokazał, że Madonna pomimo takiej wpadki dalej jest w stanie dostarczyć przede wszystkim dobry album i wpływowy album. Dzisiaj, jeżeli powstaje jakiś album w nurcie dance popu, no to bardzo wyraźnie słychać jednak wpływ Confessions 1. Who knew love can be so bizarre? No i w tym roku dostaliśmy Confessions 2. Album, opowiedzmy, zbliżonej historii, tylko tym razem Madonna, zamiast udowadniać, że dalej potrafi wpływać na popkulturę, tym razem wyszła tutaj z pozycji tej doświadczonej gwiazdy, która już jest świadoma tego, czego ona dokonała. I że trochę już nic nie musi, ale może. Może i wróci do tego, co było kiedyś, gdyż znalazła na to też odpowiedni moment. Powiedzmy, że okoliczności są podobne, bo też Madame X nie była jakimś wybitnym albumem, ale no nie oszukujmy się, w tym momencie Madonna też już nie ma aż takiego wpływu. I ona nawet nie próbuje tutaj jakoś specjalnie tutaj pokazywać, że patrz, jestem Madonna i ja tutaj w ogóle kiwnę palcem i za chwilę wszyscy płyną w prawo. Nie. Ponownie poszła potańczyć, ponownie też wzięła za sobą Stewarta Price'a, jednak o wiele wyraźniej słychać tutaj wpływy w tej współczesnej muzyki klubowej. No jednak w końcu minęło 20 lat. Everybody get up and dance. No i teraz jak to załatwić? Mamy 2 albumy i z którego tutaj kawałek puścić? Jeżeli macie teraz na zegarkach gdzieś tak parę minut po 18, no to usłyszycie pozycję z Confessions 2. Singiel z Sabriną Carpenter. Bring Your Love. Już teraz.

0: talk about.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. sheum.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
7: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Hełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
6: Reklama. 104,9. Bon Ton Radio.

0: Dopiero po długim weekendzie spadną ceny paliw na stacjach. Wiele urzędów jutro nieczynnych. Sprawdźcie, jeśli planujecie coś załatwić. Włoszka ukarana za trzymanie telefonu podczas jazdy twierdzi jednak, że miała w ręku cukinię. Michał Pierzchowa. Tańsze paliwo będzie, ale dopiero po świątecznym weekendzie. Rząd wdraża kolejną odsłonę programu osłonowego Ceny Paliw Niżej, w skrócie CPN. Od najbliższego poniedziałku paliwo ma być tańsze za litr od 90 groszy do złotówki. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Jak ma działać rządowa osłona? O tym Szymon Kępka.
1: Po pierwsze, niższy VAT na paliwa. Podstawowa stawka VAT ma być obniżona z 23% do 8%. Dzięki temu część podatku zawartego w cenie litra paliwa zostanie zmniejszona, mówił premier Donald Tusk.
2: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
1: Po drugie, maksymalna cena paliwa. Minister energii ma w okresie obowiązywania programu określać w rozporządzeniu maksymalne ceny paliw. Oznacza to, że sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć ustalonego przez państwo poziomu.
0: Kto zostawił formalności na jutro, może się zdziwić. Wiele urzędów będzie nieczynnych. Z kolei zakupów nie zrobimy w sobotę ze względu na święto.
3: Sklepy zamknięte będą w sobotę, czyli w zasadzie mamy dwa dni bez sklepów, a jutro urzędy. Pan wiedział o tym?
4: Że jutro są urzędy zamknięte?
3: Nie. A to jest duża uciążliwość?
4: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
5: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem i musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
0: Wiele urzędów będzie zamkniętych, ponieważ pracownicy odbierają wolne za 15 sierpnia. Z mieszkańcami i turystami w Krakowie rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Alerty pogodowe we Francji i Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć tam nawet 40 stopni.
6: W moim domu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę ciężko jest mi tam przebywać. Mam więc spore trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogłabym spędzać czas.
0: To może być nie tylko najgorętsze, ale i najdroższe lato w Europie. Walka z upałami może pochłonąć nawet 1% PKB całego kontynentu. Największe koszty ponosi Francja, która z powodu upałów musi przeznaczać gigantyczne kwoty na walkę z pożarami. Ekonomiści twierdzą, że to może nawet doprowadzić do recesji na zachodzie Europy. Według meteorologów upalne lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i kolejna fala upałów może nawiedzić Europę pod koniec sierpnia. Upały także w Polsce już w ten weekend. Włoszka ukarana wysokim mandatem, ponad 300 euro, za korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu, zaskarżyła karę do sądu. Przekonywała, że nie miała w ręku telefonu, ale plaster smażonej cukinii, który wkładała właśnie do ust. Przedstawiła także listę połączeń jako dowód na to, że z nikim wtedy nie rozmawiała. Jej obrońca podkreślił poza tym, że jego klientka ma w aucie zestaw głośno mówiący. Już wiadomo, że sędziowie zarówno w pierwszej instancji, jak i apelacji kobiecie nie uwierzyli, tym bardziej, że wątek cukinii pojawił się dopiero na rozprawach, a nie podczas zatrzymania. Włoszka już zapowiedziała wniesienie skargi do Sądu Najwyższego.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Piłkarze Lecha po wielu perypetiach z mgłą na lotnisku dotarli na Wyspy Owcze. Dziś mistrz Polski rozegra tam rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy z Klaksvik. Początek ostatecznie o godzinie 21.45. Pierwszy mecz poznaniacy wygrali 1-0. Fabien Barthez, były znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji, dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny mistrzów świata z 1998 roku, czyli Zinedine Zidane. Iga Świątek stanie dziś przed szansą na zdobycie swojego 26. tytułu w karierze. W finale turnieju tenisowego w Toronto zmierzy się po północy z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu ma na koncie 13 tytułów, w tym 2 w Wielkim Szlemie. A na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham dziś wieczorem 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczył Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Wcześniej w sesji porannej do sobotniego finału biegu na 400 metrów awansowała złota medalistka z Rzymu Natalia Bukowiecka i przy okazji uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49.57.
9: Musiałam trochę też tak powiedzieć. Nie miałam wyjścia, wiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
8: Ponadto miejsce w finale skoków z wyż zapewniła sobie Maria Rzodzik.
10: Chyba ze zdrowiem jest okej, ale brak techniki pokazuje, że trochę ciepło. No, ale co mamy, to mamy. Będziemy walczyć w finale. Na dzisiejszy dzień jestem zadowolona z 91. Jest zadowolona bardzo i z finału.
8: A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem.
0: Bo jutro będzie na ogół bezchmurne, albo tylko niewielka ilość chmur może się pojawić. Na termometrach w piątek od 24 stopni na wschodzie i Helu przez 26 w centrum i na północy do 31 stopni na krańcach zachodnich.
7: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
11: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama.
6: Bon Ton Radio.

0: mama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3%.

0: Są to ściśle następujące po sobie etapy. Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imrek.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

służby zatrzymały Rosjanina, który miał wykonać w Polsce egzekucję. PiS podjął decyzję, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus prawie wyrzuceni z partii. Mecz Lecha Poznań na Wyspach Owczych przełożony. Michał Pierzchoła, ABW.

0: i policja udaremniły zamach na obywatela USA i Ukrainy. Zabójstwo miało zostać zlecone przez rosyjskie służby, a miało do niego dojść na terenie Warszawy. O sprawie poinformował premier Donald Tusk, ale nie przekazał zbyt wielu informacji. Podejrzanym jest 29-letni Rosjanin, którego w dynamicznej akcji zatrzymano w ubiegły piątek.
1: Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji zapobiec.
0: Tusk dodał, że to pierwsza tego typu sytuacja, ale trzeba być przygotowanym na to, że Rosja będzie starała się przeprowadzać więcej takich akcji. Stołeczna policja przekazała w komunikacie, że zatrzymany Rosjanin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego poza Prawem i Sprawiedliwością. Działający w partii Koleżeński Sąd Dyscyplinarny podjął decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Formalnie jednak dopiero właśnie za tydzień przestaną należeć do PiS-u. Do Polski nadciąga kolejna fala gorąca. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znowu wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
2: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
0: To istotne dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Katarzyna Młynarczyk.
3: Zasada jest prosta. Starsze samochody, które nie spełniają wymogów strefy w okresie przejściowym, mogą wjechać do Krakowa po wniesieniu opłaty. Ale jak zaznacza Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, cel strefy jest przede wszystkim środowiskowy.
4: Po to, żebyśmy my wszyscy w Krakowie oddychali nieco czystszym powietrzem.
3: Zebranych pieniędzy miasto nie może jednak wydać dowolnie. Ustawa wskazuje, że mają służyć m.in. rozwojowi zeroemisyjnego transportu czy infrastrukturze ograniczającej wjazd samochodów do centrum.
4: Te pieniądze zostaną przeznaczone i przekazane na zakup elektrycznych autobusów.
3: Opłaty za wjazd samochodów niespełniających wymogów obowiązują tylko w 3-letnim okresie przejściowym.
0: Nie odbędzie się zaplanowany na dzisiaj rewanżowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaswik z Wysp Owczych a Lechem Poznań. UEFA zdecydowała o przełożeniu spotkania na jutro. Powodem są problemy z dotarciem piłkarzy Lecha. Mgła spowodowała, że ich lot został znacznie opóźniony. Pierwsze spotkanie w stolicy Wielkopolski Lechici wygrali 1-0. -31 stopni jutro na termometrach na krańcach zachodnich, w centrum i na północy około 26 stopni, a najchłodniej na wschodzie i Helu około 24 stopni. Niebo jutro niemal bezchmurne.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM. Reklama.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
8: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
9: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
10: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
11: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko.

0: do 17 sierpnia.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
7: Reklama. Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
8: Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie jesteśmy w Podcieniach przy Bazylice Mariackiej. Ja rozmawiam dzisiaj z człowiekiem, który o tym miejscu może powiedzieć sporo, ale z zupełnie innej perspektywy. Dominik Bittner. Witaj, Dominiku.
9: Dzień dobry.
8: Proszę Państwa, Dominik, teraz mam problem, jak Ciebie przedstawić. Czy jako śpiewak operowy, czy jako współorganizator, dyrektor artystyczny czwartego festiwalu, letniego festiwalu organowego w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej?
9: No, myślę, że jedno i drugie, bo od 4 lat jestem pomysłodawcą i współorganizatorem letnich festiwali organowych właśnie w Sanktuarium na Górze Chełmskiej, a od 5 lat student Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na kierunku wokalno-aktorskim.
8: No właśnie, Dominik, żyjemy w małym mieście i mamy wielu wspólnych znajomych. Pozwoliłem sobie w social mediach zerknąć. Naprawdę jest to pokaźna grupa osób, które mamy w znajomych na pewnym znanym portalu. I teraz pytanie. Czy Twój wybór drogi życiowej, a związałeś się z muzyką na dobre, zawodowo, to wynik wrodzonego talentu? Czy zdarzyła się w Twojej młodości, wczesnej młodości, bo Ty jesteś bardzo młodym człowiekiem, ale we wczesnej młodości zdarzył się jakiś incydent muzyczny i ktoś powiedział: Dominiku, pójdziemy w tą stronę, i wysłał Cię do szkoły muzycznej?
9: Myślę, że wszystko zaczęło się w Sanktuarium. Byłem przez wiele lat ministrantem i gdzieś ta muzyka organowa, śpiew w tą stronę do mnie przemówił. A kwestia takiego pociągnięcia w tym kierunku to już rodzina. Też brat cioteczny jest dziekanem Akademii Muzycznej w Gdańsku. Także tam niektóre korzenie niektóre korzenie, w sensie korzenie rodzinne są właśnie związane z muzyką. Gdzieś tam jest to zakorzenione, ta moja droga życiowa, muzyczna.
8: Wspominałem o tych wspólnych znajomych. Popytałem niektórych, jak to wszystko wyglądało. Wiem, że twoja rodzina była dla ciebie ogromnym wsparciem i takim motywatorem. I nawet takie klasowe w szkole muzycznej imienia wybitnej skrzypaczki, czyli Idy Händel, szkoły muzycznej drugiego stopnia.
9: Potem w HDK-u.
8: Tak. Jeżeli były jakiekolwiek wydarzenia z twoim udziałem, to ja zawsze mogłeś liczyć na rodzinę.
9: Angażuję się właśnie tutaj też. Kiedy mogę, kiedy jestem właśnie w wydarzenia na ziemi chełmskiej. No i sprawia mi to frajdę i też staram się nie tylko dla siebie to robić, ale też dla ludzi, dla większego grona słuchaczy, odbiorców tej muzyki. No bo to jest mimo wszystko taki niszowy instrument, a głównie ludziom kojarzy się z mszą, liturgiką, z kościołem, jako właśnie z tą mszą świętą. No ale też mamy właśnie dzieła kompozytorów, którzy tworzyli na te instrumenty i to są utwory chociażby świeckie.
8: Jeszcze kilka lat temu Robert Grudzień, który tutaj w Chełmie gościł, miałem przyjemność być na jego koncercie i w miejscu, które z muzycznego punktu widzenia nie do końca było udane, bo nie byłem w świątyni przed ołtarzem, tylko byłem właśnie na górze. Miałem możliwość przyglądać się, jak gra się na organach. Jest takie społeczne uogólnienie, że osoba grająca na organach to organista. To co też powiedziałeś, tak? Że to osoba, która uświetnia liturgię. W twoim przypadku mówić, że Dominik jest trochę organistą, to jakby nic nie powiedzieć, bo z twojej gdzieś tam notki biograficznej wyczytałem, że coraz bliżej ci do, ja to muszę sobie, proszę państwa, przeczytać, bo to jest dość trudne słowo, organomistrza. Czyli to nie jest osoba, która gra na organach, ale osoba, która
9: przygotowuje instrument. Tak.
8: Wszyscy wiemy, jak wygląda gitara. Wielu z nas też gdzieś tam próbowało grać na gitarze. No, organy to jest instrument arcyskomplikowany.
9: Tak, dużo złożonych. Złożony jest to instrument składający się z kilkuset tysięcy elementów. U nas w sanktuarium to jest kolos, ponieważ waży około 9 ton całości. No i składa się z niecałych 3000 piszczałek, począwszy od takich małych, cieniutkich piszczałeczek metalowych o średnicy centymetra, a kształtem przypominającą wkład do długopisu. No po takie już drewniane kolosy, które sięgają po 6 metrów, które tu się znajdują w naszym sanktuarium. No i te piszczałki najniższe największe wydobywają właśnie te najniższe tony, których można nie słyszeć, ale też są wyczuwalne.
8: No właśnie, muzyka organowa, kiedy się ją słyszy, to co do nas dociera przez uszy, to jest, powiedziałbyś, 1/4, nie wiem, 3/4 tego, co odczuwamy, bo kiedy te najniższe właśnie rejestry słyszymy, to nie wiadomo, czy my je słyszymy, czy my je odczuwamy.
9: Najbardziej wybija się te wysokie tony, alikwoty, ta góra piskliwa, a te najniższe tony to mimo wszystko przeszywają nas poprzez takie wibracje, które przesyłają te piszczałki.
8: A skąd w ogóle pomysł na organy? Zafascynowała cię techniczna strona tego instrumentu i ich ogrom, skomplikowanie technologiczne, czy po prostu to, jak one brzmią i co sprawiają?
9: W ogóle tak. Kiedyś trafiłem jeszcze, nie wiem ile miałem lat, z 8, z 9, trafiłem na nagrania na YouTubie z muzyką organową. No i to mnie tak pociągnęło w tym kierunku, że jak to możliwe, że jedna osoba może wydobyć tak złożone i monumentalne brzmienie jednocześnie, pozyskując taki efekt nie mniej jak orkiestra symfoniczna, bo to jest mimo wszystko duży instrument. Mozart też go nazwał królem instrumentów, bo jedna osoba może wydobyć kilka brzmień, bo każdy głos jest inny, unikatowy, wyjątkowy, szlachetny. Też epoka ma znaczenie, w której epoce był tworzony ten instrument. To bardziej takie kolorystyczne brzmienie w danej epoce. Barok ostre, jasne, pełne. A romantyzm, tak jak u nas się znajduje instrument romantyczny, to już jest ciemne, szlachetne brzmienie.
0: A co powiesz o tym, co się działo w pewnym momencie w polskich kościołach, kiedy zupełnie świeckie utwory były grane na organach, czasami kilkusetletnich, w bardzo szacownych świątyniach. Wielu proboszczów zakazało wręcz może nawet nie odtwarzania, tylko wykonywania utworów świeckich w świątyniach. Chyba najsłynniejszy, który był wykonywany przy okazji ślubów, czyli Alleluja. W wielu miejscach powiedziano, że jednak ten kościół nie jest do tego typu muzyki, ale...
9: Przecież ja to się z tym jak najbardziej zgadzam, bo nie odbiegając od... Liturgia to całkiem co innego jest, bo to poruszyliśmy temat liturgii i to było właśnie, utwory były grane w czasie liturgii. A my mówimy o koncertach i koncerty nie są związane z Eucharystią, czyli nie naruszają tych praw kanonicznych, tych ustaw, które Kościół narzuca.
0: Czyli muzyka, nie wiem, Budka Suflera, Martwe Morze, bardzo nostalgiczny wręcz można by było powiedzieć utwór, gdyby ktoś się pokusił na interpretację na organy?
9: Można, jak najbardziej. Także, tylko w trakcie koncertu, nie? To na mszy czy tam na jakimś nabożeństwach nie można tego wykonywać. Też ma znaczenie, jaki kierunek obrał wykonawca, czy bardziej w kierunku poszedł świeckim, czy sakralnym tych utworów, albo właśnie stylistycznie do danej epoki. No, to nie jest współczesny instrument. Też tak dobierają wykonawcy repertuar właśnie z przełom XIX-XX wiek.
0: W moim programie jest zawsze taki moment, kiedy zadaję najtrudniejsze pytanie, zwłaszcza w pierwszym momencie swoim rozmówcom. I pytam ich, czego teraz posłuchamy, bo przed nami krótka przerwa muzyczna i chciałbym, żebyś zaprosił naszych słuchaczy na jakąś przerwę muzyczną. Co to będzie? Spodziewałbym się po tobie Don Giovanniego, ale może Dominik Bittner w wolnych chwilach słucha ostrego heavy metalu. No, zaraz się okaże. Co będzie w tej krótkiej przerwie muzycznej teraz?
9: Burzę myśli mam, ale nie ukrywam, na co dzień gra w moim sercu muzyka organowa i tak od razu pomyślałem o introducji in passacali Maxa Regera, która była też wykonywana na naszych organach 3 lata temu. Gdzieś gra mi to w sercu, bo jest to monumentalne dzieło i bardzo skomplikowane i złożone, które wymaga kunsztu i znajomości instrumentu i też jest wymagająca technicznie dla
0: wykonawcy. Teraz Państwa zostawimy z krótką przerwą muzyczną, organową. Może nie w pełnym brzmieniu, bo czas antenowy rządzi się swoimi prawami, ale na pewno w sporym fragmencie, a później wrócimy do pytań, które będę kierował właśnie do Dominika Bittnera.

0: Wracamy do rozmowy z Dominikiem Bittnerem. Powiedz mi, szkoła muzyczna w Chełmie, a Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, duży przeskok, jeżeli chodzi o wymagania, o zakres tego, co się od ciebie wymaga. Nie teoretycznego przygotowania, bo wiemy, że poziom wyszkolenia też jest zupełnie inny, ale tego, czego wymagano od twojego głosu?
1: Na daną chwilę w szkole muzycznej dawałem z siebie tyle, ile byłem w stanie i tak samo na studiach. Niemniej jednak szkoła muzyczna była szkołą popołudniową, gdzie mimo wszystko zwracałem też uwagę na zajęcia, przedmioty, które były związane z liceum, też przygotowaniem do matury. No tutaj studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, no to już są studia dzienne i też więcej też wymagają i więcej od siebie też wymagam, chociażby no, biorąc udział w różnych przedstawieniach operowych, chociażby Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta, czy w tym roku brałem udział w operze Stanisława Moniuszki Flis jednoaktowej. No, czas, który poświęcam na uczelni jest no, wystarczająco długi, żeby przygotować się do, no, do roli, do tego, co chcę przekazać publiczności.
0: Słuchaj, nigdy tego nie robię, ale w twoim przypadku to zrobiłem.
1: Już się boję.
0: Przed przystąpieniem do nagrania zasięgnąłem języka. I teraz będzie pytanie od twojej wielkiej fanki, od pewnej Agnieszki, w twoim przypadku pani profesor Agnieszki.
1: O, wow.
0: Czyli Agnieszki Padzińskiej. Kiedy tak rozmawiałem z nią na twój temat, bo nie znam się na muzyce operowej, więc parę słów chciałem też usłyszeć od niej. Pojawiła się taka niepewność dotycząca tego, jak jesteś przedstawiany w social mediach chociażby. Mówi się o tobie baryton. I tak z Agnieszką doszliśmy do wniosku, że musi paść takie pytanie. W którą stronę jest ci bliżej? Nie wiem, do Mariusza Kwietnia? Czy do wspaniałego, cudownego i uwielbianego przeze mnie Bernarda Ładysza?
1: Jeden i drugi wybitny, ale mimo wszystko Mariusz Kwiecień. No, ja też czuję, że idę, że tak powiem, w górę, czyli ten wyższy rejestr się otwiera. Miałem też sposobność i zaszczyt być na kursach z maestro Kwietniem. No i no, mimo wszystko Mariusz Kwiecień. Tak, myślę, że tak. No tak samo też kwestia, że no, te same głosy, te same głosy mamy, nie te same głosy, tylko ten sam rodzaj głosu, czyli baryton, nie? I też utwory, które są komponowane przez kompozytorów, właśnie są pisane na głos barytonowy. Jak się nawet słucha Mariusza Kwietnia, no to już wiem, że coś mogę od niego jakby, że tak powiem, zaszczepić u siebie.
0: Wiesz co, kiedy jechałem tutaj na spotkanie z tobą w samochodzie, specjalnie włączyłem sobie w ramach przygotowania właśnie Don Giovanniego w wykonaniu Kwietnia, to chyba było z Carnegie Hall nagranie. Muzyka operowa, muzyka klasyczna nie jest nazbyt powszechna w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, mam wrażenie, na całym świecie. Już jednak trzeba mieć nieco wysublimowany gust muzyczny, żeby w pełni móc tą muzykę z niej czerpać i ją rozumieć. Niemniej do takiego mainstreamu, do rozgłośni radiowych wielkim szturmem trafili trzej panowie, czyli tres tenores, jak niektórzy o nich mówili, trzech tych wielkich tenorów, czyli Pavarotti, Placido Domingo i José Carreras, o ile nie pomyliłem żadnego z nazwisk. Baryton jest tym środkowym typem głosu, czy w operze,
1: czy między basem a tenorem.
0: Między basem a tenorem. Dlaczego w powszechnym takim ujęciu o muzyce nie mówi się właśnie o barytonach? Mówi się o tenorach, mówi się o basach, a barytony, które chyba stanowią clue świata muzycznego, nie mówi się, że jakiś na przykład zespół muzyczny z towarzystwem czy w towarzyszeniu barytona jakiegoś operowego zagrał jakiś fajny utwór. No, tenorów się zaprasza, dlaczego nie barytonów?
1: Myślę, że to chyba jest też tak myślę, w nawiązaniu do twórczości kompozytorów, którzy dane opery komponowali, gdzie chcieli uzyskać na przykład w partiach tenorowych postaci dany głos, ale tak myślę, że no, tenor jest bardziej taki żywiołowy, otwarty, pełny jednocześnie. No i większy efekt wywiera, jak chociażby baryton. No i tak właśnie tak samo na odwrót bas, bo bas ma, pokaże te doły, taką studnię. No a baryton gdzieś jest tak po środku troszkę. Niemniej jednak warto posłuchać utworów, które są właśnie na baryton, bo to też jest kawał dobrej muzyki, bo barytonowie mają ten rejestr też dolny, ale jak zarówno ten wyższy, nie? To takie... bo tenor jak zaśpiewa, no to ma, wiadomo, to ostre brzmienie, ale w górach brzmi. Doły, no to już słychać troszkę chuchanda. Basy, no to jak studnia jest, no to w niższy rejestr. No a u góry już się duszą, nie mają z czego. A baryton, no to troszkę tam zejdzie w ten dół, też zależy jaki baryton, bo większość barytonów, w sensie część barytonów idzie w kierunku basowym, a część w tenorowym kierunku, w sensie w górę. Myślę, że w sensie kwestia schodzenia właśnie, czy głos ukształtuje się w górę, czy w dół, to mimo wszystko głosy męskie barytonowe idą z latami tak mimo wszystko w dół. No
0: właśnie, w tym świecie muzycznym muzyków operowych można powiedzieć, że ty jesteś jeszcze przed mutacją, bo to tak gdzieś po 30, przed 40 już
1: nawet
0: baryton bas się może ujawnić.
1: Tak, koło 40 właśnie. Basy, czym starszy, tym lepszy. Tak. Jeżeli dobrą technikę ma, bo to nie kwestia po prostu śpiewać, a kwestia też mieć dobrą technikę, żeby się, no żeby szanować ten aparat z higieną głosu.
0: Właśnie o higienie głosu jeszcze będziemy rozmawiać, bo to jest dosyć, mam bardzo ważne pytanie do ciebie. Gdyby ktoś przyszedł do ciebie, powiedzmy w piątkowe popołudnie i powiedział: Dominik, słuchaj, w przyszłym roku, w lutym, mamy wynajętą salę w Filharmonii Wiedeńskiej. Ona jest do twojej dyspozycji. Z czym tam jedziesz? Z Moniuszką czy z Mozartem?
1: Jak Wiedeń, to Mozart. Myślę, że no tak.
0: Może przewrotnie trochę pytam, ale bardziej właśnie jakieś klimaty takie musicalowe, czy bardziej już taka pełna powaga w muzyce?
1: To też ma znaczenie, dla jakiego grona jest wykonywany też utwór. To ma znaczenie też, w jakim charakterze dane spotkanie będzie, czy to koncert. No bo też robią koncerty i właśnie jest gala operetkowa albo gala operowa. No, żeby tak nie odchodzić od tego, tylko iść w danym nurcie, już jak operetka, to operetka. Także no, myślę, że to ja bym wybrał mimo wszystko arie mozartowe. Chociaż są wymagające i to jest szkoła, która uczy, szkoła mozartowska, bo jest podstawą, a jednocześnie nie jest tak oczywista poprzez swoją oczywistość, poprzez swoją prostotę, jaką pisał Mozart.
0: Czy to wynika z naszego języka, którym się na co dzień posługujemy, czy szerokości geograficznej, czy z czego? Bo i Filharmonia Wiedeńska, i Carnegie Hall, i wiele innych, czy chociażby La Scala, słyszymy tam wielu Polaków, może nie po polsku, ale wielu Polaków robi oszałamiające kariery w świecie operowym i szybciej mieszkaniec Wiednia jest w stanie z imienia i nazwiska taką osobę wymienić niż przeciętny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze aparaty są tak dobrze rozwinięte dzięki trudnej polszczyźnie, że w operze się odnajdują?
1: Dobre pytanie, tak naprawdę, bo czarnoskórzy z kolei mają, mają te wielkie nozdrza, to też jako rezonator. A Polacy, no to ciekawe pytanie. Nie wiem, jak ugryźć temat.
0: Ale nie mamy się czego wstydzić, jeżeli
1: myślę, że to jest raz, no wiadomo, szczęście, ale też i zjadanie zębów na tym, bo to nie jest lekka praca. Jest to no taki, to, no jest to wyścig, bo jak się nie pokażesz i nie pokażesz się jak najlepiej, no to gdzieś przepadasz, gdzieś odbiegasz od tego, no i to też nie znaczy, że jeżeli jesteś na samej górze szczytu swojej kariery, że nie okaże się, że nie pójdzie na dno, no bo to zdrowie, a to jakieś układy, no wszystko ma znaczenie.
0: Czyli świat operowy rządzi się tymi samymi prawami, co show biznes współczesny. Nie wiem, Shakira ma takie same problemy jak wspomniany już pan dzień.
1: Może nie. Nie, no nie. Ale
0: jednak... Ale jest jakiś wyścig szczurów
1: jest,
0: na świecie operowym.
1: Jest. No. Co jest co najważniejsze, jak się nie pokażesz, to mój profesor, tak, jeden z profesorów na uczelni mówił, ja, albo się pokażesz, pokaż się albo zgiń, albo przepadnij. No bo to jest na takiej zasadzie, jak się pokaże człowiek od dobrej strony i chce się pokazać i widać, że jemu zależy na tym, to dopnie do tego. To też kwestia osobowości.
0: Wspomniana już przeze mnie pani profesor Piekaryś-Padzińska powiedziała też jedną rzecz, że we wszystkich wydarzeniach, w których brałeś udział jako śpiewak, czy jako osoba śpiewająca, że ty nie tylko śpiewasz, ale też odgrywasz tą rolę. Kiedy rozmawia się z aktorami, oni mówią, że chociażby to, co kiedyś powiedział wspaniały Tomek Kot, że przygotowując się do roli spędzał kilka tygodni czy kilka miesięcy na sali operacyjnej przed zagraniem roli profesora religii. Przed wejściem na scenę z utworem operowym wchodzisz trochę w buty bohatera, którego grasz? Czy którego...
1: No jak najbardziej. Czym dłużej się... Czym dłużej przebywam z dziełem i w jakim nurcie to ma być, jaka scenografia, sceneria, jak reżyser, jaką reżyser ma koncepcję, czym dłużej właśnie jestem w nurcie, tym efekt finalny jest, końcowy właśnie jest, no jest mój, że tak powiem, nie? Żeby pokazać, bo wiadomo, próby i tak dalej, no gdzieś szukamy tej postaci, ale jak już znajdziemy i zobaczymy, jaki to jest kierunek, to już zaczynamy o tym tak nie myśleć, tylko to jest już takie naturalne. Niby teatr to jest takie zakłamanie, ale jak gramy, no to musimy być naturalni w tym, co przedstawiamy. Najbardziej chwyta, nie? Wtedy za serducho. Ta naturalność, no i dar tego przekazu, tak myślę.
0: No masz dar przekazu, absolutnie wierzę Agnieszce Nie miałem okazji Ciebie widzieć na żywo, ale jeżeli Agnieszka tak mówi, to z pewnością tak jest. Zresztą pozdrawiamy Panią Profesor.
1: Jak najbardziej.
0: Powiedz mi, gdyby dano Ci możliwość zagrania w biograficznym filmie jakiegoś śpiewaka operowego, kto to by był?
1: Tyle nazwisk się nasuwa i tak sobie przypominam, jaką tam, który śpiewa, bo to śpiewaków operowych,
0: No, jeżeli nie operowych, to nie wiem, może być...
1: Tak, ale...
0: Elvisa Presleya chciał zagrać.
1: Myślę, że rosyjskiego kompozytora, który zmarł w 2007, nie, przepraszam, w 2017 roku, czyli Chorostowskiego, też barytona. No, myślę, że to by był Chorostowski.
0: Chwila zawahania.
1: Ale też... Jak się zastanawiałem nad Arturem Rucińskim, też barytonem obecnie robiącym karierę. Czy Markiem Rzepką. Chociaż Markę Rzepkę nie ukrywam, troszkę mniej znam. Ale mimo wszystko chyba Chorostowski, bo i też łapie mnie za serducho i ta jego parycja, naturalność w dialogach, jak i życia prywatnego, jak widzę jakieś nagrania, to do mnie przemawia.
0: Scena operowa czy wnętrze... Może Kaplicy Sykstyńskiej, to już za dużo powiedziane, ale jakiegoś wspaniałego, starego kościoła. Gdzie ci się lepiej, albo gdzie wolałbyś zaśpiewać?
1: O, dobra, w jednym i w drugim. Jakbym miał wybierać, no to ciężko. Opera a kościół. No, to właśnie kościół to jednak... akustyka i ten unoszący się zapach takiego kadzidła, takiej starej cerkiewki gdzieś drewnianej. A z kolei opera, no to wielka sala z publicznością kilkutysięczną.
0: Smokingi.
1: Przy dobrym, no, smokingi, fraki. No i inne wymagania. Bo do opery przychodzą takich większych oper światowych, no to przychodzą koneserzy. A do kościoła mimo wszystko turyści, no osoby też trochę z pokroju związane z muzyką, ale mimo wszystko wymagania są większe w operze. Jak ktoś idzie na przedstawienie, to ma większe oczekiwania, jakby miał pójść na koncert do kościoła. To jest pewne.
0: Większe wymagania, większy stres dla muzyka, dla artysty.
1: Też. No i większe przygotowanie musi być mimo wszystko.
0: Czyli generalnie lubisz trudne wyzwania.
1: Lubię. I to z każdej dziedziny. czy właśnie teraz w organizacji koncertu, czy przedstawianie partii operowej.
0: Dominiku, czas leci nieubłaganie. Przed nami druga przerwa muzyczna. Co tym razem posłuchamy?
1: To może Mozarta, Don Giovanni.
0: A więc zaprosimy Państwa na Don Giovanniego, wybitnego kompozytora, czyli Mozarta, a później wrócimy do pytań, między innymi o higienę głosu śpiewaka operowego, bo mnie to naprawdę bardzo intryguje.

0: I wracamy do rozmowy z Dominikiem Bittnerem. Dominiku, kiedyś w jakimś filmie, to był przedwojenny polski film czarno-biały, albo w czarno-białym telewizorze oglądany przeze mnie, nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno był to czarno-biały obraz, który widziałem. Padło takie, nie wiem, czy to nawet nie Bodo, w tym filmie grał, że śpiewak operowy, czy śpiewak generalnie, artysta przedwojenny, codziennie rano musiał wypić surowo cztery jajka, żeby głos był piękny, donośny i niosący się do słuchaczy. Ta higiena głosu od ciebie wymaga nieco więcej niż od przeciętnego zjadacza chleba, który mówi niechlujnie, nie domykając ust wtedy, kiedy należy zaakcentować, czy zostawić pewne zawieszenie głosu. Od śpiewaka operowego wymaga się nieco więcej, jeżeli chodzi o właśnie higienę głosu, o dbanie o ten instrument, z którego chcą żyć?
1: No, każdy z nas jest indywidualny. U mnie z kolei to najważniejszy jest sen. Zauważyłem, że regeneracja i potem głos po przebudzeniu, po wyspaniu się, ale nie nadmiernym sypianiu, powoduje właśnie taką żywość, taką, to się nazywa taki alikwot w głosie, gdzie jest i też podparcie, czyli przepona pracuje prawidłowo, no i też artykulacja. Jeżeli mamy dobre podparcie, no to mamy też nie napieranie na struny, czyli na ten cały aparat tutaj w rejestrze głowowym, który się też odzywa. No ale mimo wszystko musimy też wziąć pod uwagę, że nie tylko rejestr głowowy, ale też piersiowy. Bo jeżeli ja bym wszedł na rejestr głowowy, no to bym miał troszkę inny. Ale jeżeli ja zejdę na rejestr piersiowy za bardzo, no to już jest taka przekoloryzowana. No i trzeba to wyrównać, żeby była góra z dołem. Tak samo w śpiewie, no i w mowie.
0: Perfekcyjnie wypracowany technicznie śpiew, czy raczej ekspresja, może trochę improwizacji, takiej aktorskości w wykonaniu, chociażby Mozarta?
1: No Mozarta to może nie, bo to nie można improwizować, bo to Mozarta jednak jest
0: Święty.
1: Po Bożemu, tak. Ale lubię improwizować w takim znaczeniu, że głosem bawić się tym, jeżeli chodzi o przygotowanie, to staram się rozszyfrować utwór od strony muzycznej, potem tekstowej. Jeżeli to jest pieśń, no to odwołanie do literaty, bądź jeżeli to jest aria, no to znaczenie, aria, wątki i tak dalej. Jaki charakter chcę temu nadać? Dla kogo też miałoby to być wykonywane? No i w tym kierunku improwizuję. Dużo mi to frajdy sprawia. Nawet w muzyce właśnie sakralnej, chociażby w kościele wykonywanej, bo chociażby takie zwykłe, no co mi przychodzi teraz do głowy, Ave Maria, gdzie tam się powtarza Ave Maria, Gracia Plena, potem Ave Maria i znowu Ave Maria, to za każdym razem, chociaż muzyka jest taka sama, to tekst, który jest też taki sam, mogę przedstawić już inaczej. Poprzez interpretację. Nie?
0: Dominiku, przejdźmy teraz na chwilę do czwartego festiwalu organowego. 9 sierpnia była powiedzmy inauguracja, czyli pierwsze z tych spotkań. 16 sierpnia, czyli przed nami o godzinie 17, Marek Przywarty. Przyznaję się bez bicia, to nazwisko mi nic nie mówi, bo też muzyka organowa nie jest jakimś moim konikiem.
1: Prodziekan Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
0: No właśnie, 23 sierpnia, czyli Jakub Moneta, również organy i 30 sierpnia już na pożegnanie lata, bezpieczny powrót do szkoły i do życia powszedniego, czyli Bittner baryton. i znowu nie wiemy, czy ten baryton, czy już bas-baryton, to się okaże za jakieś 15 lat, tak. W tym przypadku, i Szymon Czapik organy. W tym zestawieniu śpiewak i organy, co jest wiodące, bo przy tak monstrualnym instrumencie jak organy, jakikolwiek śpiew wydaje się kwileniem małej myszki, bo jeżeli osoba zasiadająca za organami się postara, to fundamenty mogą zadrzeć w kościele, więc to musi być zgrane jak w dobrym rockowym zespole, że trzeba przećwiczyć to do bólu, czy Mozart i klasyki są tak święte, że dwie wzięte przypadkowo osoby znające się na rzeczy są w stanie tegoż Mozarta zagrać na organach i zaśpiewać?
1: No, Mozarta raczej się na organach nie gra, bo to operowe dzieła, ale utwory sakralne albo świeckie, które są mile widziane właśnie w kościołach, na koncertach, są analizowane, czyli spotykam się właśnie, wczoraj miałem taką sposobność, próbę z Szymonem Czapikiem, który pochodzi z Wąwolnicy. No i pytanie właśnie, jak zarejestrować taki instrument. Czyli on musiał mnie najpierw posłuchać, jak ten głos się niesie w akustyce kościoła, jaki charakter ma ten utwór, czy jest grany piano, czy jest grany forte. No i dobiera z tych 40 głosów, które ma nasz instrument, dobiera pod mój głos zestaw, który jest za każdym razem inny. Nie jest identyczny pod każdy utwór. Właśnie to jest ciekawe w tych organach, że przyjdzie instrumentalista, który zagra na fortepianie, no to cały czas na fortepianie. A tu mimo wszystko jakieś inne są głosy, czyli dolce, rauflet i tak dalej, puzon, trompet, gdzie można się tym bawić i koloryzować.
0: Gdybyś miał porównać koncert organowy dla tych, którzy może nigdy nie słyszeli koncertu organowego. Ja nie mówię o prawie mszy świętej, ale jeżeli nikt nie był na koncercie organowym, do czego byś porównał słuchanie koncertu organowego? Do, nie wiem, szybowania w chmurach, do chodzenia po mrocznych jaskiniach? Jaki poziom ekspresji jest w tym wszystkim?
1: No ja odbieram organy jako mi się od razu nasuwa kościół, nie? No bo ja też stąd też gdzieś to zaczerpnąłem, że jak słyszę organ, to się pojawi wielki kościół i ten dźwięk się odbija od ścian i przeszywa moje ciało, ale też

0: Myślę, że tak, ale to też jest kwestia właśnie indywidualna. I wpadłem na pomysł, żeby mimo wszystko na festiwalach był widoczny wykonawca, bo ludzie no lepiej odbierają, jak jest widoczny wykonawca i co się dzieje, bo miałem taką kiedyś przypadłość, że rozmawiałem z słuchaczami i mówili, że szkoda, że nie widać, nie? Że albo był jakiś duet, no to dlaczego ktoś nie śpiewał czy nie grał na dole, a organista na górze? No to nie jest realne, bo musi być współgranie tego i też interakcja między wykonawcami. No i tak się zrodził pomysł na puszczenie tego na żywo z telewizorów, z których jest na co dzień wyświetlany tekst do liturgii, który pomaga właśnie w śpiewaniu wiernych podczas mszy. No i wykorzystaliśmy ten sposób, żeby mimo wszystko przyciągnąć też więcej odbiorców.
1: My Państwa zapraszamy jak najbardziej, jak najserdeczniej na 4. Letni Festiwal Organowy w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej, czyli na górce mówiąc.
0: Na górce,
1: tak, żeby każdy,
0: po naszemu.
1: Tak, chełmianin wiedział gdzie i jak. Przed nami trzy koncerty, czyli 16, 23 i 30 sierpnia. 16 wyjątkowo o godzinie 17, później 23 i 30 o godzinie 19 koncerty się zaczynają. Dominik, tak już króciutko przed końcem, z kim chciałbyś zaśpiewać jakąś operę? Jest ktoś taki u ciebie, kto, gdyby zadzwonił do ciebie Dominik, razem robimy operę, to kto to by był? Że poszedłbyś w ciemno.
0: Myślę, że mój kolega z roku, Filip Lasota, który też się ładnie, że tak powiem, kształtuje i jest w nurcie i zapraszany jest na różne wydarzenia artystyczne. I nieraz z nim też miałem sposobność wykonywania różnych dzieł. Także myślę, że jakby on zadzwonił i powiedział: siema Dominik, słuchaj, jest taka sprawa, trzeba mi tam do duetu, obojętnie jakiego, zaśpiewać. Przygotuj tam za 2 tygodnie, nie? Albo na wczoraj, jak to najczęściej profesor mówi. No tutaj, panie Dominiku, nutki. Ja pytam, na kiedy? Na wczoraj. No taka jest kolej rzeczy, że w tym zawodzie musimy mieć przygotowane na wczoraj. Że jak jest propozycja wykonać jakieś dzieło, to najlepiej mieć to w repertuarze, bo potem podziękują i kogoś innego wezmą, a już jak wezmą, no to ta osoba raczej tam już się zadomowi.
1: I mówi, proszę Państwa, dwukrotny stypendysta rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dominiku, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Pewnie będzie nam jeszcze dane się spotkać przy okazji omówienia jakiejś ważnej trasy koncertowej w Twoim wykonaniu. Mam nadzieję międzynarodowej, czego Ci bardzo serdecznie życzę. No i rozwoju i odpowiedzi na to pytanie, które padło w drugiej części spotkania, w którą stronę pójdziesz ze swoim głosem, czy w ten bas-baryton,
0: czy raczej
1: wyżej będziesz się rozwijał, no ale to jeszcze wszystko przed tobą, jesteś bardzo młodym człowiekiem. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie i jeszcze raz powodzenia.
0: Również dziękuję i zapraszam serdecznie na festiwal do Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Dziękuję.
2: To był audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
3: Czy Wasze dane wyciekły po kradzieży z MyDoktor? Będzie można to sprawdzić. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. W sobotę święto, za chwilę o tym, kiedy pracodawca musi oddać za to dzień wolny. Michał Wierzchoła. Na rządowej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoktor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, aby w urzędzie bądź w aplikacji

0: mObywatel zastrzec swój numer PESEL. O szczegółach teraz Benedykt O'Connor.
1: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
1: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
3: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
1: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
0: Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
4: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
0: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zdeklarował premier, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy. Bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
5: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
0: Mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor Tatrzańskiego Parku Szymon Ziobrowski.
6: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
0: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. Już pojutrze dwa święta kościelne, w niebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny i państwowe święto Wojska Polskiego. Za ten dzień jeszcze w sierpniu pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolny, ale niekoniecznie musi to być jutro, bo decyzja w tej kwestii należy do pracodawcy. Jednak nie udzielenie wolnego za 15 sierpnia jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Inspektor pracy podczas czynności kontrolnych może nałożyć grzywny w drodze mandatu w wysokości od 2 do 5 tysięcy złotych. W przypadku skierowania wniosku do sądu, to sąd może nałożyć grzywnę do 60 tysięcy.
0: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie i Helu do 26 stopni w centrum i na północy i do 31 stopni na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej będzie tylko w rejonach podgórskich Karpat, około 22 stopni.
8: Bon Ton Radio.

Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowany na kadra.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Bon

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Orlen Radio. I wszystko gra.

taniej na stacjach paliw. Ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na MyDoktor. Mecz Lecha Poznań na Wyspach Owczych przełożony na jutro. Michał Pierzchowa, dobry wieczór. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT. Akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją.

0: Kierowcy.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
2: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
3: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć.
4: Niestety.
3: Dokąd? Gdzie on jeszcze poniosą? Przepane.
2: Ile będzie jeździć, to na pewno.
5: Będzie za co jeździć.
0: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy prywatnej firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
6: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
0: Niebawem na rządowej stronie internetowej każdy będzie mógł sprawdzić swoje dane, czy zostały wykradzione. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOPie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. To tylko ćwiczenie. Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
7: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski, co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić.
8: Państwo, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOPa, ale tu jakaś katastrofa jest.
1: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
0: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariuszy, a dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Pożary, z którymi od kilkunastu dni zmaga się Grecja, dotarły na popularny wśród turystów półwysep Chalcedycki na północy kraju. Ponad 300 osób, turystów i mieszkańców służby ewakuowały z nadmorskiej miejscowości Sibiri. Gaszenie pożaru utrudniają silne wiatry, które przynoszą ognia, także wysokie temperatury, przez które roślinność jest bardzo sucha. Pożary w Grecji zaczęły się tego lata później niż we Francji i Hiszpanii, a do tej pory koncentrowały się przede wszystkim w środkowej części kraju. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvík z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na jutro z powodu problemów z transportem kolejorza. Piłkarze Lecha dopiero dziś po południu po wielu perypetiach dotarli na miejsce. Mieli wylecieć wczoraj, ale podróż została wstrzymana przez mgłę. Wystartowali dziś rano, ale koło południa mieli przymusowe lądowanie w Norwegii, bowiem nad Wyspami Owczymi znowu pojawiła się gęsta mgła. Musieli poczekać kilka godzin. Mecz jutro o 21:45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvaroszem Budapeszt 1-0 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski i awansował do następnego etapu. Polska ekipa trafi do Ligi Konferencji, a o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby IF 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zapowiada się bardzo ładny letni piątek. Jutro zachmurzenie małe albo w ogóle nie będzie chmur. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie i Helu przez 26 stopni w centrum i na północy do 31 stopni na krańcach zachodnich.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.